0: pobyć wykluczenie będzie rzecznik dyscypliny partyjnej. Ludzie Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z PiSu. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Andrzej Poczobut wnioskuje o mieszkanie w Białymstoku. To dla nas zaszczyt, mówią władze miasta. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wbrew zapowiedziom ostateczna decyzja o wyrzuceniu z PiSu nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej z PiSu szedł sygnał, że na tym spotkaniu oficjalnie zostaną wykluczeni ci, którzy nie podpisali partyjnych lojalek. Chodzi przede wszystkim o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rafał Bochenek poinformował, że rzecznik dyscypliny partyjnej każdą sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie i to on podejmie decyzję.
1: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę jakby wypowiadać się za rzecznika dyscypliny partyjnej.
0: Brak ostatecznej decyzji centrali PiSu zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
2: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
0: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Wcześniej w związku z rozwodem z PiS-em były premier złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca usłyszał maksymalny możliwy wyrok, 20 lat więzienia. W procesie oskarżeni zostali także Kacper K., Mikołaj O. i Damian J., którzy także mieli trafić do aresztu.
3: Mężczyźni usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy na miejscu zdarzenia i poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego poprzez pomaganie sprawcy w uniknięciu kary. Póki co do aresztu stawił się tylko Kacper K., skazany na 5 lat więzienia.
4: Jedna osoba stawiła się już w jednostce policji, została zatrzymana i doprowadzona do zakładu karnego.
3: Informuje młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
4: Druga z nich zaprzestała realizowania obowiązku dozoru. Ukrywa się przed organami ścigania, jest w tym momencie przez nas poszukiwana.
3: To Mikołaj O., mający odsiedzieć 4 lata. Ostatni z mężczyzn, Damian J., także skazany na 4 lata, również nie stawia się na dozór, ale nie jest na razie poszukiwany. Policja sprawdza jego miejsce zamieszkania i czeka na dalsze decyzje sądu.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
5: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
0: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
6: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkanie i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
0: Dodawał sam Andrzej Poczobut. Lider mniejszości polskiej spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: W Wietrzychowicach w Małopolsce ruszyła budowa nowego odcinka Velo Dunajec, który połączy trasę z Wiślaną trasą rowerową. Powstanie ponad 1,5 kilometra drogi prowadzącej aż do przeprawy promowej na Dunajcu.
8: Wał zostanie zdjęta warstwa humusu, zieleni, wykonana podbudowa z kruszywa i na to nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa, tak jak na pozostałych odcinkach.
0: Mówi Tomasz Menterys z Zarządu Dróg w Krakowie. Prace potrwają do końca roku.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my mamy jakąś nawierzchnię bit tłumiczną?
10: Coś znajdziemy, tak, na pewno. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
9: Tomek Walaszczyk.
0: I Michał Konopiński.
10: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Zrywamy.
1: Zrywamy się?
0: Nie, kartkę z kalendarza.
1: A,
0: dzisiaj 29 lipca, imieniny obchodzą Beatrycze, Ciszpibok, Ciszpisława, Eugeniusz, Faustyn, Felix, Flora, Konstantyn, Lucyliusz, Maria, Marta, Olaf, Prosper, Rufin, Teodor i Wilhelm.
1: Wszystkiego najlepszego świętują m.in. Jerzy Bończak, polski aktor, reżyser teatralny.
0: A także aktor Paweł Wilczak. Wszystkiego dobrego tym, którzy dzisiaj też obchodzą urodziny. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus. 12 minut po 6.
2: Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
3: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z dwoma, wydaje się, odmiennymi postaciami i postawami. Maria, siostra Łazarza, reprezentuje tą, która słucha Pana, która go adoruje, która nie chce, aby choć jedno słowo Pana zostało uronione i upuszczone na ziemię. Marta natomiast, również siostra Łazarza, jest tą, która uwija się w domu i próbuje w jak najlepszy sposób ugościć Jezusa. I w tych dwóch kobietach ukryte są dwie postawy. W Marii adoracja, w Marcie służba. Tak, to Jezus uzdalnia je do tego, żeby na początku adorować, potem służyć drugiemu. Z pozoru dwie odmienne postawy, ale w żaden sposób nie powinny się wykluczać, bo nasze życie powinno jakby balansować te dwie postawy, równoważyć je w naszym życiu. Z jednej strony tak, powinniśmy adorować Pana, ale z drugiej strony ta adoracja powinna nas posuwać do konkretnych uczynków miłości. Połączmy dzisiaj w nas te dwie postawy, adoracji i służby.
4: Reklama.
5: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
6: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
4: Po reklamie.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 26 minut po godzinie 6. Mamy i to jest środa, 29 dzień lipca.
1: Ni haua.
0: Nie znam.
1: Przepraszam, ni i hau. Zakazana wyspa, hawajska, jedna z tych wysp, otwiera się na turystów. Dotychczas było tak, że właściciel tej wyspy, bo tam był właściciel, nie zgadzał się na żaden wjazd, proszę mi tutaj nie zakłócać. Znaczy, możliwe były wycieczki, ale trzeba było wykupić taką kontrolowaną wycieczkę, no i gdzieś tam wylądować na wybrzeżu, kawałek zobaczyć.
0: To znaczy, że teraz przyjadą, zdeptają, zaśmiecą i tyle ich było widać.
1: Ponieważ ona była dotychczas zakazana, to jest takie ryzyko, że każdy będzie chciał zobaczyć, będzie chciał przyjść, no, więc ja bym tak jak w Wenecji jakieś bilety wprowadził, niech będzie ograniczony.
0: I nie wszyscy na raz.
1: No nie, nie. Także polecam, chociaż to jest tak daleko, jakieś Hawaje, wyspa
0: ale
1: jak wyspa.
0: Ale panie, tam wszystkie te wyspy takie same pewnie. No, tak mi się wydaje.
1: I o to chodzi. Nie ma co się pchać. Ale jakby ktoś był ciekaw, to ni i hau. Między jednym i a drugim i jest jeszcze apostrof taki. O.
0: Tak. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
1: A wiesz, że tam po hawajsku gadają? To jest taki język, który prawie tam wyginął, ale jest jeszcze.
0: Ciekawe, czy jest tak gorąco, jak ma być gorąco w Polsce. Ale o tym dowiemy się za chwilę. Znaczy, o tym, jak ma być gorąco. Radio Plus Turbadur, że teraz znamy się tylko z widzenia.

0: No, człowiek rano wstaje, to czasami ma ochotę ponucić, zwłaszcza jak jest w dobrym nastroju.
1: Ja jak rano jadę autobusem, to znam tę panią jedną z widzenia, drugą z widzenia, a ponieważ raz autobus nie przyjeżdżał, to nawet zagadaliśmy do siebie.
0: A ja wczoraj poznałam pana z autobusu, który wygrał nasz konkurs.
1: O, fantastycznie. Jak się grało?
0: Bardzo fantastycznie, bo człowiek zna się na rzeczy. Pierwszego seta przegrałam, ale drugiego wygrałam, więc...
1: Ty przegrałaś pierwszego seta?
0: No, dobrze
1: grał. W moich oczach uchodziłaś za pretendentkę do wielkiego szlema.
0: Ale się pozbierałam i wygrałam w drugim, więc był remis. Mm-hmm. I myślę, że to bardzo sprawiedliwe. No dobrze, czas na wiadomości na antenie radia.
1: Game, set, match. Plus.

Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Japonii. Nie żyje co najmniej 13 osób. Cały czas trwają poszukiwania zaginionych. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy osób, a blisko 40 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do szpitala trafiło około 100 rannych. Trzęsienie, które nawiedziło południowy zachód Japonii, miało magnitudę 7,1. Jest śledztwo w sprawie wypadku w łódzkim akwaparku. W poniedziałek w trakcie zajęć nauki pływania topił się tam 7-latek. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Na nagraniach z monitoringu widać, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Dziecko zauważył dopiero jeden z kąpiących się mężczyzn. Polscy siatkarze są już w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Pierwszym rywalem biało-czerwonych w walce o obronę tytułu będzie Ukraina, która debiutuje w najlepszej ósemce. Początek tego meczu jutro o 13:30 polskiego czasu. Jeżeli Polacy

0: Niemcy wygrają z Ukrainą, o finał zagrają ze zwycięzcą spotkania Słowenia-Turcja.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Do startu 26. Światowego Jamboree Scoutowego w Gdańsku pozostał jeszcze rok, ale przygotowania już trwają. To wielkie światowe wydarzenie edukacyjne, na które do Gdańska przybędą dziesiątki tysięcy młodych harcerzy i skautów ze 176 krajów. Dla nich to okazja do integracji i zdobycia bezcennego doświadczenia.
2: Przede wszystkim Jamboree to jest opowieść o takim właśnie pokoju i tej współpracy ponad granicami, no bo na Jamboree przyjeżdżają skautki i skauci z różnych krajów, z różnych regionów, czasami takich, które mają ze sobą jakiś konflikt, a to jest właśnie takie modelowe miasto pokazujące, że możemy ze sobą żyć obok siebie, właśnie w pokoju, wspólnie przeżywając przygodę, poznając się nawzajem i to może funkcjonować.
1: Mówi naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego Martyna Kowacka. Wydarzenie odbywa się co 4 lata. Śródmieście Gdyni stanowi pomnik historii i jeden z najbardziej unikatowych przykładów modernizmu w Polsce, w Europie. Od teraz jest to też 18 miejsce w Polsce i drugie w województwie pomorskim, które zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Początek dnia w regionie z lekkim zachmurzeniem, później mogą pojawić się lekkie opady deszczu, ale słońce cały czas będzie wyglądało za chmur. Temperatura ma osiągnąć 26 stopni, a aktualnie mamy stopni 16. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali, słaby wiatr wieje z południowego zachodu, a biometr jest obojętny.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Jakby komuś słońca było mało w pogodzie, to jeszcze w piosence Sunshine Reggae już za chwilę.
5: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: O tym, jak mnożą się w Polsce partie.

0: Waterloo ABBA w Radio Plus za 19 minut, godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Z powodu choroby nauczyciela dzisiaj będzie łączona lekcja wiedzy o społeczeństwie i biologii. Ponieważ jakiś czas temu podzieliła się Lewica, ostatnio Polska 2050, a z jednej Konfederacji też zrobiły się dwie, na naszych oczach rodzi się nowe ugrupowanie na prawicy. Można powiedzieć, że w polskiej polityce mamy do czynienia z rozmnażaniem przez pączkowanie. Przypominamy, że to rodzaj rozmnażania bezpłciowego, bo i tak stosunki między politykami już popsuły się dawno temu. Rozmnażanie przez pączkowanie zachodzi między innymi u drożdży. Zobaczymy, czy te nowe organizmy będą rosły jak na drożdżach, ale patrząc na to, jak się kłócą, mamy chyba do czynienia z pierwotniakami. I niech się maślarze nie cieszą, bo już nie są największą partią w Sejmie. Żadne pączki w maśle.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: A jak już jesteśmy przy windzie, to dzisiaj jest święto patrona między innymi pań, które pracują w hotelu na przykład. O, albo w restauracji, albo bardzo. Są gospodyniami domowymi, to więcej Artur Moczarski
1: opowie. To posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 29 lipca 1683 roku król Jan III Sobieski wyruszył na czele armii podoblegany przez Turków Wiedeń. Tego dnia w roku 1944 urodził się ksiądz Stanisław Małkowski, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, kapelan podziemnej Solidarności w latach 1982-1989. Hotelarze, gospodynie domowe i kucharki także mają swoją bohaterkę. Ich patronką jest ta, która gościła samego Jezusa, ale przy tym była tak zapracowana, że nie miała czasu na rozmowę z gościem. A Jezus, jako przyjaciel domu Marty, Marii i ich brata Łazarza, zwrócił jej delikatnie uwagę, że stół i to, co na nim jest, nie są najważniejsze. Z Ewangelii wiemy, że Marta z Betanii zrozumiała tę naukę, bo po śmierci Łazarza, a tuż przed jego wskrzeszeniem, wyznała Chrystusowi: „Tyś jest Mesjasz, Syn Boży”. Od 5 lat obowiązuje dekret Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, w którym nakazano, by dzień 29 lipca figurował w ogólnym kalendarzu rzymskim jako wspólne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. W ten sposób papież podkreślił gościnność całego domu i przyjaźń okazywaną Jezusowi przez święte rodzeństwo.

0: Redbox i For America na antenie Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma. To jest poranny program Radia Plus, która wstaje. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: A także prognoza za pogodę. Dowiemy się, kiedy przyjdą upały, a przyjdą niebawem.
0: I człowiek spocony będzie cały, jak przyjdą te upały.
1: No i bardzo dobrze. To się zależy, tak, przy czym się będzie pocił. W pracy to gorzej, ale jak na przykład na rower pójdzie, tak, pograć w tenisa z Kasią.
0: No, też można się spocić.
1: To fajnie.
0: No. No dobra, no to już za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Po reklamie.
3: Wykluczenia nie ma. Będą wezwania do rzecznika dyscypliny partyjnej. Zaskakujący zwrot w Prawie i Sprawiedliwości. Są zarzuty i wnioski o areszt. To po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów. Dziś spotkania rewanżowe. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Buntownicy z partią będą żegnać się powoli. Ponad dwie godziny obradował wieczorem Komitet Polityczny PiS. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w trakcie nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia z partii ponad 40 członków, a jedynie wszczęto procedurę w tej sprawie. Chodzi o polityków, którzy zadeklarowali wstąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
4: Spotkanie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wzięli w nim udział najwierniejsi ludzie Jarosława Kaczyńskiego, którzy pozostali w szeregach partii. Tematem numer jeden była strategia związana z rozłamem w największym opozycyjnym ugrupowaniu. Działacze podjęli też jednak formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiS-u 44 dotychczasowych członków.
5: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
4: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
6: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
4: Mówił były premier w rządzie PiS, a obecnie szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiS-u, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
3: O czym informował Mateusz Chłystuna. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. 27 i 45-latek odpowiedzą za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeden z nich to gangster z więzienną przeszłością związany z Federacją Gromda, która promuje walki bokserskie na gołe pięści.
7: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
3: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Rząd wraca do pomysłu zamrożenia cen paliw. Przeszkodą decyzja prezydenta. Rząd rozważa wprowadzenie regulowanych cen paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli na światowych rynkach ponownie wzrosną ceny ropy. Program miał zostać sfinansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, która miała zapewnić około 4 miliardów złotych na dopłaty do paliw, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.
8: To, co zrobił prezydent, a więc zablokował ustawę, która pozwoli aby nam ponownie skorzystać z tego mechanizmu, a więc opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe, to jest cios wymierzony w wszystkich polskich kierowców.
3: Mówił Donald Tusk. Premier dodał, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał rząd nie będzie mógł skorzystać z tego źródła finansowania.
8: Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN. Ceny Karola Nawrockiego.
3: Resort Finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł blisko 5 miliardów złotych.
1: Wiadomości Radia Plus.
3: Kolejny etap walki polskich klubów o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W dobrej sytuacji jest Kolejosz, który wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Wiem, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i skoncentrujemy się na rewanżu w 100%. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić jednobramkową stratę z meczu z Fenerbahce. Trener Górnik Michał Gasparik zapewnia, że jego zespół
9: spróbować wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić, my potrzebujemy strzelić bramkę.
3: Początek meczu Górnika o 20:00, godzina wcześniej na boisko wybiegną piłkarze Lecha Poznań.

0: W regionie raczej lekkie zachmurzenie, choć przed południem synoptycy przewidują lekkie opady. Na termometrze mamy 16 stopni, a temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 26. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali i słaby wiatr wieje z południowego zachodu, a biometr jest obojętny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: I jak tam nastroje w środę?
3: Bardzo dobre, fantastyczne. Środek tygodnia, do weekendu coraz bliżej. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Aż zapiałam z radości.
2: Mogę cię zmartwić?
3: Nie.
2: Jesteśmy... Dobrze.
3: No dobrze, no trudno.
2: Jesteśmy cały czas bliżej tego weekendu, który był, niż tego, który będzie, tak patrząc obiektywnie.
3: Dobrze, dobrze. To tak jak z tą szklanką do połowy pełną, pustą. Każdy widzi po swojemu.

0: 16 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus. To rano staje. Czy dzisiaj też cię obudził?
1: Nie, znaczy budzik tak,
0: nie,
1: w telefonie.
0: Nie, o komara pytam.
1: Komar nie, komar, a poza tym on mnie wtedy nie obudził, on mi nie dał zasnąć.
0: A nie dał ci zasnąć.
1: Jak się najarł, to już później i on spał dobrze i ja też.
0: No dobrze, naukowcy wciąż próbują odpowiedzieć na pytanie, co ich do nas przyciąga. No wszyscy wiemy, że krew po prostu, one się tym żywią, ale okazuje się, że ostatnio stwierdzili, że reagują bardzo mocno na pomarańczowe, czarne, czerwone i cyjanowe obiekty.
1: Ale, zaraz,
0: ale jeszcze musi
1: zaraz
0: być dwutlenek węgla, bo bez dwutlenku węgla to one w ogóle nie polecą.
1: Ja, ale to mówisz o kolorach?
0: O
1: pomarańczowych
0: kolorach, tak.
1: Przecież to w nocy jest ciemno, to co, no, jak widzi?
0: No, ale ale nie tylko w nocy żre.
1: No to prawda.
0: I bzyczy. No i jeszcze jest jeden sposób, właśnie przeczytałam w internecie na komary, ale tak głupi, że aż po prostu
1: dawaj.
0: Tak przeczytałam, myślałam, och, nareszcie ktoś coś wynalazł fajnego. Trzeba mieć starą koszulkę, którą się nosiło cały dzień, nalepy lekko przepoconą i trzeba ją wieczorem rzucić w kąt pokoju.
1: I one
0: i chwilę
1: tam
0: poczekać,
1: będą
0: one tam polecą i wtedy trzeba je ciach w jakiś, mówią, że w słoik albo w szklankę. No i kto by się bawił w takie rzeczy? No,
1: to bardzo
0: można wystarczy psi, psi, psi, psi, psi.
1: Ale to bardzo humanitarnie widzisz,
0: no,
1: bo
0: nie
1: jeden to by trzepnął tam.
0: Trzepnął, oczywiście,
1: tak. Ale czy ja do lasu mam z tym słoikiem jechać?
0: Ale no właśnie, to wszystko jest takie pokomplikowane.
1: A chociaż powiem ci, że pająki to ja tak wynoszę.
0: A bardzo
1: słoiczek,
0: dobrze.
1: Karteczka.
0: Pająków nie zabijamy, wynosimy.
1: Mhm.
0: Chyba, że Harry zje wcześniej. Harry to mój kot. Dobrze, 14 minut po 7, już za chwilę na antenie Radia Plus. Michael Jackson, Black or...
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia. W każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Radio Plus to wszystko, czego dziś chce. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Znowu mnie oszukali w internecie, ja się tak nie bawię.
1: To po co tam grzebiesz i tam coś nie wiadomo co kupujesz, pieniądze wydajesz?
0: Ale nic nie kupuję, nic nie wydaję, tracę czas tylko.
1: Sztuczna cię oszukała?
0: Nie, jakiś artykuł, który obiecał, że będzie odpowiedź w artykule, a tam nie ma tej odpowiedzi.
1: To ja już nawet nie zaglądam, im durniejszy tytuł, tym wiadomo, że nic nie znajdziesz.
0: Który pas w korku jedzie szybciej, to chyba wszystkim nam się przyda. Podobno mamy takie wrażenie, że ten pas, którym jedziemy na autostradzie, na drodze, znaczy na autostradzie to nie ma takich korków, ale w mieście ten pas, na którym jesteśmy, zawsze porusza się wolniej. No i naukowcy zbadali to podobno już dawno temu i okazało się, że nie da się tak, no to, że ten lewy czy prawy jest szybszy, no nie da się wyliczyć. Mhm. Ale jak my zmieniamy te pasy co chwilę, to powodują dodatkowe korki, bo coś tam gdzieś musi zwolnić.
1: No,
0: ten zanim tam dalej jeszcze wcześniej przehamuje i to się taki duży korek robi, przez to, że my tak z lewej o na prawy i to bo szybciej.
1: Kiedyś byłam za granicą.
0: Tak.
1: I tam jechaliśmy autostradą, bardzo fajne miejsce, no. I znane na całym świecie. I były trzy pasy na tej autostradzie. I wszyscy jechali równo. Tyle, ile można było na tej autostradzie jechać, to było 120, jak dobrze pamiętam. No. I wszyscy trzema tymi pasami jechali równo 120. I wydawało mi się, że stoję w korku, a jednak wszyscy jechali do przodu. I nikt nie zmieniał pasa i jakoś dojechaliśmy i wszystko było okej.
0: Okay. Może oni już są mądrzejsi o te doświadczenia różne.
1: No właśnie.
0: Ale to naprawdę, to już nie to, że ja wymyślam, ale jak stoję w sklepie, wybiorę jakąś kasę, to w tej sąsiedniej się szybciej poruszają. No naprawdę, bo ja jakieś pecha, że tu jakiś problem się przede mną zawsze pojawi.
1: Ja już się nauczyłam cierpliwości w takich sytuacjach. Już nie patrzę na to, gdzie idzie szybciej, gdzie idzie wolniej, bo i tak muszę odstać swoje i tyle. No, chyba, że mi coś nie pasuje, a i w koszyku może nie są takie potrzeby straszne, pierwszej potrzeby rzeczy, więc zostawiam koszyk i uciekam.
0: Kochani, uważajcie na siebie nawzajem i na autostradzie i w kolejce do sklepu. Ace of Base przed nami.
1: Liczcie do 10, szklanka zimnej wody i jakoś

0: widziałaś kobietę z walizą? Na naszym profilu facebookowym. Pani znalazła taką walizkę, że jest mniejsza od niej.
1: No, nareszcie się można
0: spakować, tak. A pytanie do was, czy jak się pakujecie na wakacje, to kilka dużych waliz i jeszcze wam zabrakło miejsca. Czy też plecaczek, wszystko pięknie spakowane, najpotrzebniejsze rzeczy i w drogę?
1: Napiszcie nam o tym na naszej antenie już za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody, bo lato ciągle trwa.

0: Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stowarzyszenie Rozwój Plus rośnie w siłę. Do środowiska Mateusza Morawieckiego dołączy poseł PiSu Piotr Uściński. Chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju takiego, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Dlatego dołączę do Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał w mediach społecznościowych poseł PiSu. W Polsat News Mateusz Morawiecki przyznał, że prawdopodobne są kolejne transfery polityków do jego stowarzyszenia. Nocna akcja służb w centrum Tarnowa. Przy ulicy Sowińskiego paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Ewakuowano 27 osób, dwie z nich trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ankietowani chcieliby podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pomysł ma też swoich przeciwników, niespełna 7,5%.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Miasto Gdańsk zakupiło 30 nowych autobusów elektrycznych. Nowoczesne rozwiązania poprawią bezpieczeństwo na drogach, ułatwią dbałość o środowisko i usprawnią codzienną pracę kierowców, mówi dyrektor sprzedaży krajowej Solaris Andrzej Sienkiewicz.
2: Kierowca posiada lodówkę, system informujący o zmęczeniu. Autobusy wyposażone są w defibrylator, monitoring 360 stopni, inteligentne spowalnianie, wykrywanie martwych pól.
1: Pierwsze pojazdy wyjadą na ulicę Gdańska już 1 sierpnia.

0: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła ponad 945 kg marihuany, która była ukryta w kartonach z odzieżą z Kanady. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to około 46 milionów złotych. Zgodnie z deklaracją w kontenerze miała znajdować się odzież przeznaczona dla polskiej firmy, która działała w branży tekstylnej na terenie województwa mazowieckiego. Kontener został prześwietlony skanerem RTG, a następnie poddany szczegółowej kontroli. Śledztwo w sprawie przemytu nadzoruje prokuratura okręgowa w Gdańsku. Po odbiór kontenera nikt się nie zgłosił. W związku z wykryciem marihuany nikogo nie zatrzymano. Na całym Pomorzu wciąż sporo chmur, ze słońcem nieśmiało wyglądającym zza nich. A aktualnie na termometrach mamy 18 stopni, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Słaby wiatr wieje z południowego zachodu, a barometr jest obojętny.
1: To my, 26 minut pozostało do godziny 8, w połowie poranka już jesteśmy, tak? Te połówki nam chodzą po głowie, to
2: tak,
1: połowa tygodnia,
2: chodzą, to prawda.
1: Połowa poranka.
2: No, i co? I połowa śniadania już była?
1: Całe nawet było.
2: A, to bardzo dobrze. Za chwilę na naszej antenie pytanie przed śniadaniem, to przed 8, jak zawsze, Radio Plus. Kasia Kozimor.
1: I Tomek Waloszczyk, i jeszcze jest półka nasza i na niej ręczniki, które wam wręczymy w pytaniu przed śniadaniem.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Ludzie listy piszą, ale do zoo, żeby napisać list?
1: Do zoo, a do konkretnej taka klatki?
0: Petycja, tak, do klatki z lwami, z tygrysem sumatrzańskim dokładnie. Przyszła kartka, znaczy list przyszedł z uprzejmym zapytaniem, czy ktoś mógłby na własną odpowiedzialność stanąć twarzą w twarz z takim tygrysem i ewentualnie pogłaskać. Zoo napisało bardzo szybko, bo to zoo z Wrocławia, że zoo to nie głaskalnia i nie ma żadnej takiej możliwości, żaden bilet, żadne pieniądze nie umożliwią takich rzeczy.
1: Więc... Tym bardziej z tygrysem, no kto to wymyślił?
0: No właśnie, no, ale ktoś ma takie marzenie, no oglądał się filmu tam, jak ten Życie Pi albo coś i wiesz, rozumiesz. I
1: jak potem, ktoś ma takie marzenie, też... to niech jedzie, nie wiem, gdzie tam, do Indii, czy gdzie te tygrysy sobie tam chodzą.
0: Niech sobie śni i marzy, ale proszę pamiętać, że to nie jest zwierzątko takie do głaskania, no.
1: Kotek przecież. Kotek. Czy nie głaszcz swoich kotów, o, tego Harego?
0: Oczywiście, ale też mają pazury.
1: A? No.
0: Trzeba uważać, to jednak jest zwierzę. No taki tygrys to nawet dzikie, chociaż w klatce.
1: A jak przyjdzie obcy jakiś, to da się pogłaskać, ten twój Harry?
0: Harry, tak, no. Oczywiście. Najpierw no powącha.
1: To takie kotki celujmy, nie od razu tam te groźne z paskami.
0: No, dokładnie tak. Za chwilę ta górniak.
1: Ale ludzie mają pomysły, no.
0: Szok po prostu.
1: Do drzew się, rozumiem, przytulać można, ale nie do dzikich zwierząt.
0: Za chwilę na naszej antenie, między innymi pytanie przed śniegiem.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Coop Lichta włączony.
10: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Coop dostępnymi od ręki.
9: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
10: Omoda i J.Coop Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jcoop.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No to wracamy do tych kotków, tygrysów i innych zwierząt, mniej lub bardziej groźnych. I pytanie przed śniadaniem.
2: Taka dzisiaj... iguana na przykład, waran albo coś.
1: Waran to tam biega koło jeziora Como, Kokomo.
2: Kokomo nie złapali.
1: Przepraszam, to garda była, garda.
2: No dobrze.
1: Pytanie do was dzisiaj przed śniadaniem. Jakie zwierzę na świecie najchętniej byście, już nie mówię przytulili, ale zobaczyli chociaż na własne oczy?
2: Panda,
1: takie
2: panda.
1: Marzenie, gdzieś tam nawet w naturalnym środowisku.
2: To a propos tego tygrysa sumatrzańskiego, tak, którego ktoś chciał wytarmosić troszeczkę za grzywę.
1: Tam wytarmosić, pogłaskać, przytulić.
2: No dobrze, to czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
1: A w nagrodę ręcznik wyjątkowy, okazjonalny, limitowany, ręcznik z logo Radia Plus do zdobycia. Po godzinie 8 zadzwonimy i sobie pogadamy i wręczymy uroczyście.
2: A teraz Madness i Our House.

0: Mały domek, a w tym domku cuda się dzieją.
1: Jaki domek?
0: No, w piosence.
1: Aha, no tak, mały to domek, ale duża waliza. Jak się pakujecie na wakacje? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
0: Szybko.
1: Izabela napisała, że ma większą od tej na zdjęciu walizę, ale ostatnio już mam małego plecaczka. Zazwyczaj wjeżdżam sama i to dźwigać też muszę sama.
0: Można.
1: No. Szczególnie jak ktoś samolotem leci, tanich linii lotniczych, to musi się spakować zmyślnie i poręcznie.
0: A to prawda, chyba że ma, że tak powiem, większy budżet, to może dokupić walizkę. Tak to się porobiło. No dobra, to
1: ale
0: co?
1: Źle ją zważysz i jeszcze trzeba będzie dodatkowo płacić.
0: To startujemy?
1: Tak.
0: No to dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radia.

0: Kolejny poseł dołącza do Mateusza Morawieckiego. PiS w coraz trudniejszej sytuacji. Lekarze walczą o życie 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Był pod wodą przez 6 minut. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna szabla więcej po stronie Mateusza Morawieckiego, ale sytuacja ugrupowania byłego premiera się skomplikowała. Poseł PiSu Piotr Uściński ogłosił, że dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tym samym trafia do grupy tzw. rozłamowców skupionych wokół Morawieckiego. Ci niespodziewanie nie zostali wczoraj wyrzuceni z PiSu. Komitet Polityczny Partii zdecydował o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego partii.
1: W PiSie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera o czym innym świadczą wcześniejsze słowa Jarosława Kaczyńskiego.
2: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
1: Bo przypomnijmy, że w piątek prezes PiSu ogłaszał, że Morawiecki i inni związani z nim politycy zrezygnowali z członkostwa w partii, a Komitet Polityczny PiSu miał wczoraj jedynie to zatwierdzić.
0: To był Michał Rawa, dziękujemy. 7-latek w śpiączce farmakologicznej walczy o życie, a prokuratura prowadzi śledztwo. Jak ustalono, 6 minut był pod wodą nieprzytomny chłopiec, który uczył się pływać w łódzkim akwaparku Fala. Ratownicy nie zauważyli, że dziecko nie daje oznak życia. Sprawą zajmuje się Grzegorz Mnich.
3: Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że dziecko nagle znika pod wodą i nikt nie reaguje, mówi prokurator Paweł Jasiak.
4: Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna.
3: Ratownicy i kolonijna opiekunka dzieci byli obok i obserwowali całą 12-osobową grupę, dodaje Marcin Masłowski z akwaparku.
5: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Z grupą była też instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało.
3: Ratownicy byli trzeźwi. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania świadków.
0: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Premier zabrał głos po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów, mówił Donald Tusk. I dodał, że musimy wypowiedzieć zdecydowaną wojnę tej przemocy.
6: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
0: Po pobiciu służby zatrzymały dwie osoby. Trzeci ze sprawców nadal jest poszukiwany.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Kultowa czerwień po 120 latach na boczne tory. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To między innymi po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
8: Bardzo zły pomysł moim zdaniem.
9: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
10: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
11: To powinno być czerwone.
9: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
11: Z Zagłębiem i Śląskiem.
12: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
13: O, żółte wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
9: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
13: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
0: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.

0: Nad prawie całym regionem sporo chmury, a synoptycy przewidują lekkie opady około 10. Termometr wskazuje 18 stopni, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 26. Na barometrze 1020 hektopaskali wieje słaby wiatr z południowego zachodu, a biometr jest obojętny.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: A jakby ci ktoś kolor samochodu zmienił? Codziennie wsiadasz do tego samego, a później nagle pewnego poranka inne barwy.
3: Jeśli to będzie czerwony, to biorę w ciemno.
2: Aha, dobrze. Teraz to zwykle szare jakieś są. No dzień dobry, o poranku.
3: Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Do 9 zapraszamy.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Mnóstwo ciekawych odpowiedzi przyszło na nasze pytanie przed śniadaniem. Jakie zwierzę na żywo chcielibyście zobaczyć?
2: Wieloryb się
1: pojawił. Może nawet się przytulić.
2: Innymi.
1: No do wieloryba ciężko się przytulić. Ale ktoś marzył o tym, żeby drobinki, tak jak panu Maluszkiewiczu, tej wody, którą on wypluwa, spadły na niego. Ale my zwierzę lądowe wybieramy. Z nami Małgorzata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie zwierzę byś chciała zobaczyć, nawet może i przytulić?
3: No ja od dziecka pandę.
1: Czemu pandę akurat?
3: Bo jest prześliczna. Wygląda na taką bardzo, bardzo miłą, bardzo przytulną, bardzo ciepłą.
2: Mięciuteńko.
3: Chociaż podobno, podobno wcale nie, taka nie jest. Podobno jest agresywna. Ale mimo wszystko zaryzykowałabym.
2: Podobno jak wyrośnie i może w jakichś szczególnych okolicznościach, ale z tego co wiem i pamiętam, to nawet szukają czasem ludzi do przytulania pand, tych małych, takich jeszcze nie za dużych, więc może to by było fajny pomysł, żeby właśnie kiedyś skorzystać z takiej możliwości do takiej małej pandy się przytulić.
1: Byłem kiedyś w takim ogrodzie z pandami, ale to był straszny upał i one były tak rozleniwione, że im się nic nie chciało.
2: Nawet nie pogryzały tych liści?
1: Nie, trochę może, ale człowiek tam w tych ich kojcach, czy jak to nazwać, polewał z wodą, żeby im było chłodniej i były przeszczęśliwe.
2: No dobrze, no to marzenia
1: mamy. Aby się kiedyś ziściło.
2: Dokładnie tak. Dziękujemy za to spotkanie i mamy wspaniały ręcznik. Jak ktoś poleje wodą w lecie, to będzie można się otrzeć do sucha, wytrzeć. Przyda się pewnie na jakiś wyjazd nad wodę.
3: Dziękuję, zastąpi pandę póki co.
2: Dziękujemy za spotkanie.
1: Pan da ten ręcznik.
2: Dokładnie tak.
1: A niektórzy tak piszą, że chcą ręcznik, po prostu.
2: Kwadrans po 8 w Radiu Plus.
4: Reklama.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
16: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
15: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
16: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Otomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
4: taniej masz. Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą

0: Ja wiem, są tacy, co się stresują strasznie, nienawidzą latać samolotem, ale są tacy, którzy wsiądą do samolotu i czują wolność, że za chwilę gdzieś tam będą dużo dalej i że są w ogóle w górze, w powietrzu.
1: Tak, ja sobie zawsze powtarzam, bo to nie jest naturalne, że człowiek leci jednak.
0: No nie.
1: Znaczy, ja latać lubię, tylko nie lubię, jak te drzwi się jeszcze nie otworzą.
0: A, już jak wylądujesz.
1: Tych schodów jeszcze nie ma, to się wtedy bardzo denerwuję. Ja wszyscy wstają, to wtedy klaustrofobię mam. Aha. Ale to wtedy tam jakoś oddycham głęboko, staram się, że tak powiem, panować nad sobą. Ale tak, jedną z fajniejszych rzeczy jest w samolocie to, że szybko możemy przelecieć całą Europę i pojawić się w jakimś cudownym miejscu.
0: A wyobrażasz sobie na pokładzie samolotu spędzić 19, 20, może 24 godziny?
1: Zdarzało mi się, ale z małą przerwą.
0: No to z przerwą, ale bez przerwy.
1: Nie, to w ogóle nie, to nie jest dobry pomysł. Ale... Jednak trzeba się czasem, że tak powiem, rozruszać.
0: Ale będzie taka możliwość, ponieważ jedna z linii australijskich szykuje przy pomocy specjalnego samolotu lot, który będzie trwał prawie 24 godziny. Już wczoraj odbył się lot testowy z Melbourne do Toulouse we Francji. 19 godzin ponad, nie, 24 godziny, nie, przepraszam, ten 19 w jedną stronę leciał.
1: Całą dobę.
0: 24 godziny i 24 minuty.
1: Z okładem.
0: Tak, na razie to był lot testowy. Kilka milionów ludzi śledziło ten lot w internecie, patrząc, jak on sobie tam leci. Chociaż niecały chyba poszli spać, ci ludzie to śledzili. W każdym razie...
1: Pewnie pilot też się zdrzemnął, włączył autopilota i poszło.
0: Auto, obok miał drugiego pilota, może nawet trzeci był na takiej długiej trasie. Chodzi o to, że to samolot taki jak inne, ale ma dodatkowe zbiorniki paliwa i to pozwala mu lecieć i lecieć i lecieć.
1: I te stewardessy tyle w robocie. Panie, daj spokój, zwariować można.
0: A co stewardessy? Lot był testowy, więc nie trzeba było pilnować, kto zapiął pasę, jak to nie.
1: No i Eruption za chwilę one-way ticket na antenie Radia Plus.
0: One-way?
1: No tutaj nie, kupujemy jednak zawsze z dolotem i powrotem.
0: Ja nie wiem, czy po takim długim rejsie to ktoś będzie chciał wracać tyle samo.
1: Lepsze to niż pieszo, 27 minut po 8:00.

0: Kalifornia, czy gdzieś...
1: Wyspa Owcze chyba.
0: Czy w Kanadzie. No, nie, gdzieś tam jest coś takiego. A jak z pakowaniem? Mhm. Teraz napisała w moim przypadku mała walizka, ewentualnie plecak, bez problemów mieszczę to, co zabieram ze sobą. Z tak dużą walizą, jaką prezentujemy na zdjęciu, ciężko byłoby wejść do pociągu. Brak wagonu bagażowo-pocztowego. Chyba rzeczywiście do jakiegoś pocztowego trzeba by wcisnąć taką walizę. Na naszym profilu facebookowym możecie zobaczyć.
1: A teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: do sklepu Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca nie żyje, pasażerowie trafili do szpitala. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w powiecie ostródzkim. O poranku między miejscowościami Tarda a Szeląg samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.
3: Pojazdem podróżowały 3 osoby. Dwie wydostały się o własnych siłach przed przyjazdem straży. Zostały przebadane i przetransportowane do szpitala. Niestety w wyniku wypadku doszło do śmierci 36-letniego mężczyzny.
2: Informuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie prokuratora. Śledczy interweniował w związku z agresywnym zachowaniem dwóch mieszkańców Radomia w miejscowym lokalu. Sprawcy powalili mężczyznę na ziemię, uderzali go pięściami i kopali w głowę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. pobicia i naruszenia nietykalności innych osób. Potężny pożar lasu na greckiej wyspie Paros na Morzu Egejskim. Z powodu zbliżających się płomieni ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Akcję utrudnia wiatr, który ma przybrać na sile. Lokalne władze proszą o wsparcie z kontynentalnej Grecji.
4: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Wczoraj rano spod Bazyliki Mariackiej wyruszyła 44. Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi będą maszerować przez 16 dni, a do pokonania mają blisko 500 kilometrów.
5: Te pierwsze dni tutaj, kiedy jesteśmy jeszcze blisko Gdańska, to są takie dni, kiedy idziemy przez Kociewie, przez Kaszuby. Dzisiaj docieramy pierwszego dnia do Godziszewa, jutro dochodzimy do Skurcza, trzeciego dnia do Osia. To są takie trzy dni, można powiedzieć, średniodystansowe.
4: Mówi ksiądz Michał Zegarski, kierownik pielgrzymki. Uczestnicy dotrą na miejsce 12 sierpnia. Na 163 kąpieliskach na polskim wybrzeżu obowiązuje od wtorku zakaz kąpieli. Większość zamknięta z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na 58 kąpieliskach. Obejmuje on m.in. kąpieliska w Łódzce, Rowach, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach, Kuźnicy i Jastarni. Do wody nie wolno wchodzić również na kąpieliskach na Wyspie Sobieszewskiej oraz na Mierzei Wiślanej, m.in. w Mikoszewie, Stegnie i Krynicy Morskiej.

W regionie w ciągu dnia sporo słońca, ale póki co większość miejsc pochmurna. Z południowego zachodu wieje słabe wiatr, temperatura wynosi około 19 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1020 hektopaskali, a biometr jest obojętny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: I jest przeciągnięcie poranne i jesteśmy gotowi.
2: Nie, jaki ile tu energii to w sobie drzemie, widzę. No, dzień dobry. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do dziewiątej.
1: Flakiem to jestem wieczorem.
2: A na razie góry by przenosił. Proszę bardzo.

0: No Mercy, Where Do You Go? Za 16 minut będzie godzina 9. Dokąd zmierzamy? Przypominam, że w tym tygodniu plądrujemy dolnośląskie podziemia. Pojawiamy się tam i mamy dla Was zaproszenia. Nagroda główna to wyjazd i nocleg na Zamku Książ. No dobrze, to teraz ruszamy.
1: Słuchajcie nas przez cały dzień, bo będzie konkurs z pytaniami. Tak, właśnie. Where Do You Go? Gdzie ruszamy?
0: No właśnie, i czasem to jak jedziemy gdzieś, to zwykle też zaglądamy tu i tam do różnych kuchni i sprawdzamy, co ciekawego na podniebieniu może się u nas znaleźć, to teraz o deserach będzie. Taste Atlas, to jedna z moich ulubionych stron internetowych, podsumowała najlepsze desery na świecie.
1: No i słucham.
0: Na pierwszym miejscu jest odmiana kunafy. Kunafa to takie tureckie ciasto, takie frędzle, takie makarony zapiekane.
1: No,
0: i to jest nadziewane chyba nawet niesłodkim i niesłonym serem. No, panałby sobie człowiek pomyślał.
1: Ale spróbowałby, ja nie jadłem nigdy.
0: Na ciepło się i zapieka się z dwóch stron, podobno, i z góry, i z dołu. W każdym razie drugie miejsce. Clotted Cream. To jest taka gęsta śmietana, to z Anglii pochodzi. Taka bita śmietana, gęsta, no tam lody z tego robią.
1: Do.
0: No dobra, a na trzecim miejscu włoskie lody pistacjowe. Aha, no tak. Uśmiechnęłam. Gelato el pistacio.
1: A gdzie sernik albo szarlotka?
0: No właśnie, ja się pytam, przecież nasze. A taki pleśniak.
1: Pleśniak.
0: Na przykład.
1: To ja już wiem, co do kawy
0: dzisiaj będzie. A skupanie ze śliwą?
1: Ja to mam tak, że z potraw ze świata mogę próbować, nawet dziwacznych, ale do deserów to ja jakoś tak lubię.
0: Czekolada.
1: Lubię nasze.
0: Nasze, no tak.
1: No to nasze. Te wynalazki różne z Turcji czy coś, no dobra, mogę spróbować, no ale.
0: Ale nasze to nasze. Tak. I tego się trzymamy. Za kwadrans 9 wraca.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: Roy Orbison, Only the Lonely na antenie Radia Plus.
1: Temat walizkowy zamknijmy już. Ja co napisał, tak, jak taką wielką walizę dopychać kolanami? O to a propos tej walizy na naszym Facebooku.
2: U nas, jak tam kolana?
1: O właśnie, to jest pytanie. U nas żona i pisze, ja co jest mistrzynią pakowania do walizek, nigdy za dużo, a ja do samochodu lub samolotu.
2: No proszę, jest no. Podział ról, jest i wszystko gra, i wszystko gra.
1: I przypomina ja co, że już połowa wakacji, lata.
2: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus bajm, szklanka wody do połowy pełna, pusta, to jak, za, jak to patrzy. A my wracamy jutro po godzinie 6.
1: Ponieważ idą upały, pamiętajcie, żeby ją napełniać często.
2: To bardzo ważne. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie.
3: Mieli obrażenia zewnętrzne, dwa ciała w mieszkaniu w Sosnowcu. Ważne rozmowy Trumpa z Zełenskim. Przywódcy spotkali się w Waszyngtonie. Zdewastowany pomnik przyrody niedaleko Bydgoszczy. Trwają poszukiwania sprawców. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ofiary miały obrażenia zewnętrzne. To najnowsze ustalenia w sprawie śmierci kobiety i mężczyzny w jednym z mieszkań w Sosnowcu. O tragedii w dzielnicy Juliusz służby powiadomił świadek, który był z nimi spokrewniony.
4: Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. 59-letni świadek został przetransportowany do szpitala.
3: Mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji. Wiadomo, że ofiary to młody mężczyzna i 54-letnia kobieta. Ukraina z licencją na produkcję rakiet do systemów Patriot to kluczowy rezultat rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Zełenski rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Jesteśmy wdzięczni senatorom i dziękujemy za tę dyskusję. Dotyczyła szczególnie tego, jak pomóc Ukrainie i jesteśmy wdzięczni. Ten projekt ustawy jest bardzo ważny i nakłada sankcje na Rosję. Chodzi nie tylko o pieniądze na sfinansowanie tej wojny, ale także o ważny sygnał dla Europy i dla Ukrainę. Ustawa zakłada m.in. surowsze sankcje na Rosję i wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany. Na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gołdeczu niedaleko Bydgoszczy ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgrołe na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
5: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chronionych gatunków.
6: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat. Niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
5: Przyznaje Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
7: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
5: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farbę i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
3: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które wiedzą coś o sprawcach, są proszone o kontakt.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: To będzie sportowa lekcja historii, która w nietypowy sposób upamiętni deportację Polaków na Sybir. Uczestnicy wsiądą na rower, aby przypomnieć tragiczne losy zesłańców. W sierpniu ruszy peleton pamięci, zapowiada prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
8: Peleton rowerowy, ale też zachęcamy do tego, że można jechać na rolkach, można hulajnogą.
3: Impreza ma charakter międzynarodowy, bo odbędzie się w 5 krajach: Polsce, Mołdawii oraz na Litwie, Łotwie i Estonii, podkreśla dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński.
9: Doszliśmy do wniosku z naszymi partnerami z tej części Europy, że powinniśmy rozszerzyć tą aktywność na inne państwa, które dokładnie tak jak my zostały doświadczone okupacją sowiecką, zbrodniami sowieckimi, wśród których także były deportacje na wschód. Rower, rolki i chęć poznania historii w sposób nowoczesny.
3: Peleton pamięci rozpocznie się 18 sierpnia w Rydze, następnie Tallin i Wilno, a finał 23 sierpnia w Białymstoku.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Always on my mind i Pet Shop Boys na początek, a w kolejce Aleja Gwiazd i Dzisława Sośnicka, między innymi.

0: Kiss from a Rose i Seal w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9, 29 dzień lipca w kalendarzu, między innymi Dzień Tygrysa, ale to też środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arie Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arie Park Malbork. Half Price. Great Brands.
11: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
12: No i co się tak młody zawiesiłeś?
13: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
12: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
13: No ale...
12: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Howdy, Peace Your Love i Bee Gees w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra? I zasady na początek. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania. Z czym wam to konkretne hasło się kojarzy? I tutaj to jest ważne, że nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż, jeśli będzie kilka tak samo ciekawych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń, a SMS-y wysyłamy pod 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra. I coś jeszcze do tej torby dorzucę. Nie powiem teraz, co to będzie, bo to będzie także związane z hasłem. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z jednego słowa, to ważne. I podpowiedź numer jeden brzmi tak. Opowieść śpiewana wierszem. Przypominam, jedno słowo, a kolejna podpowiedź za chwilę. Stan pogody, Anna Jurksztowicz, teraz w Radiu Plus.

0: Knocking on Heaven's Door i Bob Dylan w Radio Plus Lato z notą nostalgii do 10.16 minut. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I trochę rozszerzę tę podpowiedź numer jeden, czyli opowieść śpiewana wierszem, heksametrem, śpiewana przez autora, a opowiada m.in. o powrocie do domu, do Itaki. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa. Oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym konkretnym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10. Radio
1: Plus. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.
2: Nowy klub parlamentarny w Sejmie. Jego utworzenie zapowiedział Mateusz Morawiecki. Tragiczne zdarzenie na rysach. Za chwilę relacja naszego reportera. Trzeci pas na autostradzie Łódź-Warszawa. Prace na dwójce ruszą po wakacjach. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny w Sejmie. Wniosek jeszcze dziś ma wpłynąć do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Mimo że pogłębia to rozłam w PiS-ie, były premier stwierdził jednak, że formalnie on i jego ludzie nie opuszczają Prawa i Sprawiedliwości. W sumie to 40 szabel w Sejmie i Senacie.
3: Stało się to, co od paru dni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. I będziemy to robić jako klub parlamentarny.
2: Dalej chcemy być jednak drugim płucem partii, podkreśla Morawiecki.
3: Mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą.
2: Wczoraj Komitet Polityczny PiS-u nie wyrzucił rozłamowców, czego się spodziewano. Podjęto jednak decyzję, że przyszłością tych, którzy nie podpisali partyjnych lojalek, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski. Śmierć na rysach w Tatrach. Na szlaku prowadzącym na najwyższy polski szczyt zmarł turysta z zagranicy. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Zmarły to około 50-letni mężczyzna, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Reanimację natychmiast rozpoczęli inni turyści. Na miejsce wezwano także TOPR. Jednak, jak informuje Kamil Suder, ratownik dyżurny, mimo podjętych zaawansowanych zabiegów medycznych, życia turysty niestety nie udało się uratować.
2: Łukasz Bobek, dziękujemy za relację. Ciało mężczyzny przetransportowano do Zakopanego śmigłowcem. Minister infrastruktury chce ruszyć z pracami na A2 po wakacjach. Rozbudowa autostrady o trzeci pas na odcinku między Łodzią a Warszawą ma rozpocząć się po powrotach z urlopów. Najprawdopodobniej we wrześniu, zapowiedział w telewizji publicznej Dariusz Klimczak. Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą w ciągu 14 lat od oddania do użytkowania stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Dziennie porusza się nią nawet 100 tysięcy samochodów. Przypomnijmy, pod koniec czerwca podpisano pierwszą umowę na poszerzenie odcinka pod Warszawą za 257 milionów złotych.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: To już prawie połowa wakacji. Kuratorium Oświaty robi pierwsze podsumowania, jeśli chodzi o wypoczynek najmłodszych. Tylko w zachodniopomorskim przeprowadzono 163 kontrole. 53 organizatorów kolonii i półkolonii otrzymało zalecenia, aby poprawić bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Do jakich uchybień dochodziło najczęściej, o tym Paweł Pałczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
6: Dotyczyły one głównie nieprawidłowości w dokumentacji, takich jak brak wydruku z weryfikacji w rejestrze czy sprawców przestępstw na tle seksualnym. Braki dotyczyły aktualnego dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego, takich zaleceń było 13. Były błędne wzory dokumentów wypoczynku, m.in. karta kwalifikacyjna uczestników wypoczynku. Były błędy, jeżeli chodzi o dzienniki zajęć, takich zaleceń dotyczących dzienników było 12.
2: W zachodniopomorskim odbyło się do tej pory ponad 3100 kolonii i półkolonii.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 10 na zegarze. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Lubię wracać tam, gdzie byłem, i Zbigniew Wodecki. Na początek.

John Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut nie pozostało, ale właściwie po 10 teraz na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I to będzie taka podpowiedź również o tym, co znajdzie się w torbie, co mi w duszy gra, która jest prezentem dzisiaj dla Was. To jest książka, która doczekała się, opowieść, która doczekała się wielu adaptacji i reinterpretacji, a jedną z nich jest najnowsze dzieło Christophera Nolana, film w kinach, a ja w ramach tego prezentu do torby, co mi w duszy gra, włożę dziś książkę, czyli ilustrowany retelling Barego B. Powella, znawcy starożytności, wybitnego znawcy starożytności, który zinterpretował to dzieło Homera w taki sposób, który będzie bardziej przystępny dzisiejszym czytelnikom. A ilustracje Joanny Lisowiec to wszystko uzupełniają i taka książka wydawnictwa PWN jest do zdobycia razem z torbą, co mi w duszy gra, a przypominam, że hasło składa się z jednego słowa, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy, na SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam jeszcze około 5 minut. Przypominam, do zdobycia torba i książka.

0: Reklama.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Ty plus pomysł na obiad.

0: Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
5: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Otomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie...

0: MediaExpert.pl.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus.

0: Down Under i Man at Work w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 11. Pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra. A gra mi to, co teraz na ekranach, ale także i coś, co możemy czytać. Odyseja Homera. I jedną z osób, która odgadła dzisiaj hasło, jest Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, napisałaś, że kojarzy ci się Odyseja z wierszem Odys Leopolda Staffa. I ten wiersz ci towarzyszy, bo chyba to trochę jest tak, że każdy z nas jest trochę Odysem, który wraca do swojej Itaki.
1: To prawda, tak. Od wczesnej młodości jakoś ten wiersz przypadł mi do gustu i zawsze jakoś tak w różnych momentach mojego życia wracałam do niego, bo to jest cała prawda, mądrość w nim zawarta. Przecież różnie bywa w tym życiu, tak? Różnie się toczą koleje losu. No i każdy koniec końców trzeba wierzyć, że się dotrze do tego domu, do tego szczęśliwego zakończenia.
0: A czy Odyseja ta książkowa i ekranowa już zaliczona najnowsza, czy jeszcze nie?
1: Nie?

0: Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, bo jeszcze przed urlopem jestem. Myślałam, że może jak na urlop, także to może wtedy.
1: To ja mam też coś dla ciebie na urlop, bo to jest książka Dorba, co mi w duże gra jest dla ciebie, ale także książka Odyseja Homera. Ilustrowany retelling w adaptacji Barry'ego B. Powella. Przepiękne ilustracje i ta książka także dla ciebie od wydawnictwa PWN. Mam nadzieję, że na urlopie też się przyda.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
0: Pozdrawiam całą moją rodzinę i oczywiście Radio Plus, bo to moja ulubiona rada i codziennie słucham.
1: O, polecamy się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Ray i Training Man za momencik, a potem Celine Dion w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
2: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub parlamentarny. Na początek relacja naszego reportera z Sejmu. Za chwilę też Japonia, która liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi i kosztowny następca Daru Młodzieży. Jest 11. Marcin Bartnik. Gorąco na sejmowych korytarzach politycy PiSu żądają jasnej deklaracji od Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Były premier ogłosił, że zakłada nowy klub parlamentarny i to mimo zwłoki władz PiSu, które formalnie nie wyrzuciły wczoraj rozłamowców z partii. Skierowały, przypomnijmy, ich sprawę do partyjnego rzecznika dyscyplinarnego. Tę polityczną grę obserwuje na miejscu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki przekazał, że on i pozostali członkowie Rozwoju Plus zmienią klub parlamentarny, ale nie opuszczą partii Prawo i Sprawiedliwość.
2: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to. Niech sobie robią, co chcą. Co to Polaków obchodzi?
1: Mówi były premier, ale rzecznik PiSu Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiSu i dopiero później założyć swój.
3: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej. No, to jest naprawdę żenujące.
1: Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu.
0: Sejmu Michał Rawa, dziękujemy za relację. Tragedia w Sosnowcu. 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a później sam odebrać sobie życie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch osób.
4: Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie.
0: Wyjaśniał Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Śledczy rozpoczęli formalne śledztwo w tej sprawie. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi w prefekturze Kumamoto na wyspie Kyushu. Zanotowano wstrząsy o magnitudzie 7,1, najsilniejsze w japońskiej 7-stopniowej skali. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób, rannych zostało około 100. Wciąż wiele jest zaginionych. Wstrząsy zniszczyły m.in. centrum handlowe w Kumamoto, gdzie doszło do eksplozji, prawdopodobnie gazu. Japońskie władze zaleciły ewakuację ponad 260 tysięcy mieszkańców. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Jest decyzja sądu po ataku nożem w Stalowej Woli. 15-latek podejrzany o atak na 16-latka trafił do policyjnej izby dziecka. Tam będzie czekał na umieszczenie w schronisku dla nieletnich. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
5: Nastolatek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała 16-latka oraz posiadania środków odurzających. Sąd rejonowy w Stalowej Woli zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Finał tej sprawy nastąpi najwcześniej za kilka miesięcy. Wcześniej sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłuchać świadków, zebrać wywiad środowiskowy, wysłuchać rodziców nastolatka oraz uzyskać opinię psychologiczną przygotowaną przez specjalistów ze schroniska dla nieletnich.
0: Po przeprowadzeniu wszystkich czynności sąd zdecyduje, jaką karę lub środki wychowawcze zastosować wobec nastolatka.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Budżet państwa dorzuci się do budowy następcy Daru Młodzieży. Koszty okazały się wyższe niż zakładano. W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowej jednostki nie zgłosił się żaden wykonawca. Koszt budowy nowego żaglowca oszacowano na 350 milionów złotych.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. London Beat, You Bring on the Sun. Na początek tej godziny.

0: Ktoś tańczył? Rock and Roll is King, ILO w Radio Plus, lato z nutą nostalgii, 17 minut po 11 na zegarze, 29 dzień lipca w kalendarzu. Wspominałam już, Kasia z Tomkiem także wspominali o tym, że dzień tygrysa. A jeśli spojrzymy na Kubusia Puchatka, to co tygryski lubią najbardziej, tygryski lubią brykać, ale też są bardzo ciekawskie. I jak są ciekawskie, to zwiedzają. I do zwiedzania Polski i nie tylko Polski zachęcam Was właściwie każdego dnia. A dzisiaj będę sprawdzała razem z Wami, a to bardziej już Janek Pasterski będzie sprawdzał z Wami znajomość tego, co udało Wam się poznać, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, ale pod ziemią. Szczegóły naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel, mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
12: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
14: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
15: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
14: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
15: No ale...
14: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A czy ten złoty pociąg to pod zamkiem książ jeździł, czy nie jeździł? I czy można go zlokalizować? Tego będzie można dowiedzieć się między innymi zwiedzając podziemia zamku książ. Szlak tajemniczych podziemi to jest taka trasa turystyczna. 15 miejsc jest na tej trasie, ale też jest jeszcze konkurs. Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi. Kto nazbiera 15 pieczątek, czyli odwiedzi te 15 miejsc, może wziąć udział w konkursie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Do zdobycia rower górski to jest nagroda główna, ale ten konkurs trwa w przyszłym roku także będzie. Jeżeli w tym roku nie uda wam się zebrać tych pieczątek, to w przyszłym można jak najbardziej. I właśnie my przy okazji tego szlaku tajemniczych podziemi i tego konkursu także mamy patronat nad tym wydarzeniem i mamy swój konkurs, a do zdobycia jest weekend w hotelu Zamku Książ. To jest nagroda główna, ale jeszcze dzisiaj zestaw biletów, voucherów na odwiedzenie tych niektórych miejsc, które są na trasie, między innymi właśnie podziemia Zamku Książ. Są także Bramy Czasu, Time Gate, Zieleniej Góry i mnóstwo innych. Warto to sprawdzić i warto do nas napisać. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, w którym pytamy, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ. I na radioplus.pl, tam czekamy na wasze odpowiedzi i jeszcze wy dzisiaj możecie czekać na telefon od Janka Pasterskiego, jeśli napiszecie, odpowiecie na pytanie. Janek Pasterski, później zada wam 5 pytań dotyczących szlaku tajemniczych podziemi, no i zobaczymy, komu uda się zdobyć jak najwięcej punktów w piątek finał.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Kochać inaczej i demono na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości i później przebojowa poczta. Marek Sierocki i Janek Pasterski już na Was czekają. Do usłyszenia, do jutra.

0: Wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Po reklamie.
5: Premier spotka się dziś z ukraińskim prezydentem w Lublinie. Włodymyr Zełenski wraca z Waszyngtonu. Bus zderzył się z osobówką koło Siedlec na Mazowszu. Są poszkodowani. Płoną lasy na greckiej wyspie Paros. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Po południu premier będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy, który wraca z Waszyngtonu. Kancelaria szefa rządu oficjalnie podała, że tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, Ukraina ma otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. To kluczowy rezultat spotkania Włodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Ukraiński prezydent rozmawiał także z politykami amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nawet 100% ceł na nabywców rosyjskiej ropy i gazu, głównie Chiny i Indie. Uwaga kierowcy, poważny wypadek koło Siedlec na Mazowszu na drodze wojewódzkiej numer 698 na wysokości miejscowości Wyczółki. Bus zderzył się z osobówką, są poszkodowani, powiedziała nam Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letnia kierująca Skodą, wykonując manewr wyprzedzania, najprawdopodobniej nie zachowała szczególnej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia z busem, którego kierujący również wykonywał ten sam manewr. Busem podróżowało 6 osób, 3 z nich z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala.
5: Jak ustalili mundurowi, oboje kierujący byli trzeźwi. Brutalny atak na prokuratora w Radomiu, który interweniował w obronie zaatakowanej w lokalu kobiety. Śledczy trafił do szpitala, a dwaj napastnicy usłyszeli zarzuty.
7: Pokrzywdzony doznał kilku uderzeń w tułów, w głowę pięścią, a następnie powalony na posadzkę. Został skopany, doznał obrażeń, trafił do szpitala.
5: Powiedziała nam Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu agresorów na 3 miesiące. CBA weszło do 6 szpitali na Mazowszu. Chodzi o śledztwo dotyczące łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już 3 osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przenosimy się do Grecji, która podobnie jak Francja i Hiszpania walczy z ogniem. Płoną lasy na wyspie Paros. Trwa ewakuacja mieszkańców z kilku miejscowości i na polecenie ratowników uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
5: Żołnierze 15. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali w Gorzowie Wielkopolskim mobilną zbiórkę krwi. W ten sposób wojskowi chcieli upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego.
8: Głównie tutaj są żołnierze, ale też i strażacy, policjanci. Po to, żeby upamiętnić ten dzień w taki sposób, jaki potrafimy. Oddamy krew, tak jak nasi poprzednicy oddawali krew w walce. No tak, my oczywiście nie możemy się teraz równać z ich heroizmem. Natomiast uczcimy ten dzień poprzez taki sposób, że pomożemy tym ludziom, którzy teraz potrzebują tej krwi.
5: Mówił kapral Artur Zarzecki z 15. Lubelskiej Brygady WOT. W ciągu zaledwie kilku godzin akcji w ramach mobilnej zbiórki udało się zebrać ponad 20 litrów krwi.
9: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Do startu 26. Światowego Jamboree Scoutowego w Gdańsku pozostał jeszcze rok, ale przygotowania już trwają. To wielkie światowe wydarzenie edukacyjne, na które do Gdańska przybędą dziesiątki tysięcy młodych harcerzy i skautów ze 176 krajów. Dla nich to okazja do integracji i zdobycia bezcennego doświadczenia.
4: Przede wszystkim Jamboree to jest opowieść o takim właśnie pokoju i tej współpracy ponad granicami, no bo na Jamboree przyjeżdżają skautki i skauci z różnych krajów, z różnych regionów, czasami takich, które mają ze sobą jakiś konflikt, a to jest właśnie takie modelowe miasto pokazujące, że możemy ze sobą żyć obok siebie, właśnie w pokoju, wspólnie przeżywając przygodę, poznając się nawzajem i to może funkcjonować.
9: Mówi naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego Martyna Kowacka. Wydarzenie odbywa się co 4 lata. W Śródmieście Gdyni stanowi pomnik historii i jeden z najbardziej unikatowych przykładów modernizmu w Europie. Od teraz jest to też 18 miejsce w Polsce i drugie w województwie pomorskim, które zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. W regionie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur i towarzyszący nam słaby północno-zachodni wiatr. Temperatura wynosi 24 stopnie, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1020 hektopaskali, a biometr jest obojętny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski po krótkim urlopie też, jak było?
1: Bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo.
2: To też zagrane bardzo przyjemnie. Na dobry początek Sting i Fields of Gold. Zaczynamy przebojową pocztę.

0: proszę bardzo. Jakby ktoś tęsknił za upałami, to już niedługo, już niedługo. Już dzisiaj jest przyjemnie, ale od jutra, a także w piątek, w sobotę, w niedzielę, no naprawdę to słoneczko nam delikatnie przypiecze, także pewnie klimatyzacja się przyda. Będziemy się chłodzili przebojami z nutą nostalgii. I teraz jeden z takich właśnie przebojów, wyjątkowo wakacyjny. On tak się nam kojarzy.
1: To piosenka La Luna, którą przypomni nam Belinda Carlisle. Artystka zaczynała karierę pod koniec lat 70. ubiegłego wieku w formacji Go-Go's. W latach 80. opuściła ten zespół i z powodzeniem kontynuowała karierę solową. Lansowała przebój za przebojem. No chociażby takie piosenki znane z anteny Radia Plus, jak Heaven is a Place on Earth czy Circle in the Sand, a także I Get a Week. To utwory, które przeszły do historii światowego show biznesu. Ta połowa lat 80. ubiegłego wieku była niezwykle udana dla Belindy Carlisle. W roku 1999 wraz z koleżankami reaktywowała grupę Go-Go's, no ale też nie zapomina o solowej karierze. Ale te przeboje z połowy lat 80. no to są największe hity, jakie ma w swoim repertuarze Belinda, a ja utwór La Luna bardzo często w naszych wieczornych miksach wykorzystuję, ale w takiej wersji maxi-singlowej z takim mocnym bitem. My teraz zagramy oryginalną wersję singla La Luna i Belinda Carlisle.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
9: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: wspaniały, jedyny w swoim rodzaju Marek Grechuta, mistrz dykcji, dni których nie znamy.
1: Teraz sięgamy po płytę Lexicon of Love zespołu ABC. To krążek, który w roku 1982 zrobił furorę. Nazwa Lexicon pochodzi od pewnego instrumentu, a w zasadzie takiego urządzenia, które dawało znakomity pogłos do poszczególnych instrumentów, do poszczególnych głosów w studiu. Lexicon wykorzystał pierwszy w taki znakomity sposób Trevor Horn, który był producentem płyty Lexicon of Love grupy ABC. I z tej płyty wybraliśmy na dziś utwór All of My Heart.

0: Za nami australijska gwiazda Natalie Imbruglia. Właściwie z takim chyba jedynym najbardziej znanym przebojem Torn zaczynała razem z takimi gwiazdami jak Kylie Minogue czy Jason Donovan w australijskim serialu Sąsiedzi.
1: Dokładnie tak, a my teraz zabawimy się w dyskotekowe klimaty przełomu lat 70. i 80. Roger Kluger i Daniel Van Gart to kompozytorzy, producenci, którzy opiekowali się m.in. duetem Otto One, słynny hit Hands Up, ale też równie słynna piosenka D.I.S.C.O., czyli po prostu disco. Ten utwór proponujemy Państwu już teraz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Otomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
8: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

0: przebój, który mimo upływu lat cały czas nas cieszy. Marcin Rozynek, który zaczynał w formacji Atmosphere, obecnie śpiewa solo, ale też właśnie powrócił do tej formacji, którą ostatnio reaktywował.
1: Tak, i to był Siłacz, ten pierwszy wielki solowy hit Marcina Rozynka. Piosenka, tak jak powiedziałeś, do której bardzo lubimy wracać. Już dziś wieczorem o godzinie 20 piosenki, do których lubimy wracać, zmiksowane non-stop. Lato z nutą nostalgii, czyli miksy wakacyjnych przebojów przez 2 godziny od 20 do 22 na antenie Radia Plus. Bardzo gorąco zapraszam.
0: A na koniec zostawiliśmy sobie wspaniałą gwiazdę. Brakuje nam jej trochę, ale pozostały te cudowne przeboje. Chodzi o Tina Turner.
1: Na zakończenie Foreign Affair w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12, a ja przypominam, zapraszam dziś na godzinę 20.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Boney M.

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
5: Castorama!
6: Teoria
1: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
1: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Marszałek Sejmu czeka na wniosek Mateusza Morawieckiego dotyczący powołania nowego klubu parlamentarnego. Sąd aresztował pierwszego z 3 podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Drogowcy dziś w nocy zamkną Zakopiankę koło Krakowa. Jest 13. Marcin Bartnik. Marszałek Sejmu czeka na dokumenty od Mateusza Morawieckiego. Jeszcze dziś formalnie może powstać klub parlamentarny rozłamowców z PiSu. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że kolejne zmiany, jak przydział biur czy miejsce w Sejmie po rozłamie w PiSie, są możliwe dopiero po wakacjach.
9: Jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać. Tym bardziej, że nowy klub dostaje określone uprawnienia, również zabezpieczenia finansowe.
8: Politycy PiSu twierdzą jednak, że na razie Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu.
10: Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego.
8: Uważał rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Posłowie związani z Mateuszem Morawieckim zakładają nowy klub w Sejmie, ale formalnie pozostają członkami partii PiS. Wczoraj Komitet Polityczny nie wyrzucił tak zwanych rozłamowców, skierował ich sprawę jedynie do rzecznika dyscyplinarnego. 3 miesiące aresztu dla Adama C. Chodzi o pierwszego z 2 zatrzymanych za brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Obrona uważa, że decyzja sądu jest nieadekwatna do zarzucanych czynów.
11: Jest to środek nadmierny, bo środki wolnościowe byłyby wystarczające. Zakaz opuszczenia kraju, dozór policji, poręczenie majątkowe absolutnie wypełnia wszystkie przesłanki zabezpieczenia tego postępowania.
8: Mówił Mateusz Królikiewicz, obrońca Adama C. W sądzie trwa w tej chwili posiedzenie aresztowe wobec 2 zatrzymanego, Tomasza M. 3 napastnik jest poszukiwany. Uwaga kierowcy, w nocy ze środy na czwartek, czyli dziś, pojawią się nowe utrudnienia na Zakopiance. Na Krajowej 7 w Gaju koło Krakowa droga zostanie zwężona do 1 pasa w każdym kierunku, a o północy całkowicie zamknięta na 30 minut. Utrudnienia są związane z montażem belki na kładce dla pieszych. Jechał pijany mimo 2 sądowych zakazów, teraz grozi mu do 5 lat więzienia. 49-letniego kierowcę zatrzymała policja z Radomska.
12: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się również, że obowiązują go 2 prawomocne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 49-latek usłyszał zarzuty.
8: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Zatrzymany mężczyzna najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
2: Wiadomości Radia Plus.
8: Ocalone filmy z powstania warszawskiego trafią do zwiedzających. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy z sierpnia i września 1944.
5: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk, musztra, życie na stołówce. To dziś zachowało się kilka godzin materiału.
8: Wyjaśniał Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
13: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Na ulicach Gdańska pojawi się 30 nowych autobusów niskoemisyjnych, które poprawią jakość komunikacji miejskiej. Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych została przygotowana w zajezdni autobusowej na Alei Halera.
14: 24 ładowarki już posiadamy tutaj na zajezdni. Będziemy te miejsca ładowania rozbudowywać. Te pojazdy są w stanie spełnić wszelkie potrzeby komunikacji miejskiej w ciągu każdego dnia. Te zasięgi pozwalają przejechać każde zadanie, każdą trasę.
13: Mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta do spraw mobilności i bezpieczeństwa. Pierwsze autobusy zaczną kursować 1 sierpnia. Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła ponad 945 kg marihuany, która była ukryta w kartonach z odzieżą z Kanady. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to około 46 milionów złotych. Zgodnie z deklaracją, w kontenerze miała znajdować się odzież przeznaczona dla polskiej firmy, która działała w branży tekstylnej na terenie województwa mazowieckiego. Śledztwo w sprawie przemytu nadzoruje prokuratura okręgowa w Gdańsku. Po odbiór kontenera nikt się nie zgłosił. W związku z wykryciem marihuany nikogo nie zatrzymano. Po południu sporo słońca na niebie, ale to samo można powiedzieć o chmurach. Wieje słaby wiatr z północnego zachodu. Na termometrach mamy około 25 stopni, ciśnienie bez zmian 1020 hektopaskali, a biometr jest obojętny.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: A Sandra już gotowa, żeby zaśpiewać swój największy przebój. Teraz w Radio Plus Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

taka środa brzmi pięknie, kiedy w głośnikach pojawia się Genesis, Jesus, He Knows Me. To za nami. Za nami też weekend. Weekend ciekawy antenowo w Radiu Plus, bo Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska, nasze panie urocze, były na Dolnym Śląsku, prowadziły stamtąd program. No i my przez cały tydzień właściwie mentalnie na Dolnym Śląsku pozostajemy, bo trwa zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Brzmi ciekawie, bo tak też jest. W nagrodę codziennie mamy pakiet wejściówek właśnie do atrakcji na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To między innymi możliwość pozwiedzania podziemi Zamku Książ, ale też kopalnia uranu w Kletnie, Sztolnie Walimskie, czyli słynny kompleks Rize, a także zestaw gadżetów od Radia Plus, takich jak torba, zawieszka na bagaż, smycz czy zapach do samochodu. Do zabawy można zgłaszać się już teraz, wchodząc na radioplus.pl. Tam zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus i trzeba odpowiedzieć na pytanie, dosyć proste w sumie, dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo ewentualnie zabralibyście na weekend do Zamku Książ, bo tak brzmi główna nagroda. Finał w piątek u Agnieszki Morawskiej i wtedy też do zdobycia będzie właśnie cały weekend w Zamku Książ. Trzeba będzie odpowiedzieć już dzisiaj po godzinie 14 u mnie na 5 pytań dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. Na odpowiedź będzie 3 sekundy. Taki quiz sobie zrobimy. No i podsumujemy tę punktację. Komu z słuchaczy uda się zdobyć najwięcej punktów, zgarnie tę nagrodę w najbliższy piątek. No ale gwarantowane już dzisiaj gadżety i do tego jeszcze atrakcje na Szlaku Tajemniczych Podziemi. To zapraszam. Radioplus.pl. Tam możecie się zgłaszać.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
1: Po reklamie.

artystyczna dzielnica, aleja właściwie w Nowym Jorku, Tin Pan Alley i Halina Frąckowiak. O tych starych, dobrych, pięknych czasach, gdzie artyści występowali właśnie na ulicy. Dzisiaj mamy środę, czyli weekend coraz bliżej. Wypada nam w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Tygrysa. Proszę bardzo, zwierzę zwinne, szybkie, dumne, takie majestatyczne. I patrząc też na to, co za oknami na zewnątrz, na pogodę, no i temperaturę wzrastającą, upalną wręcz już od jutra, to ja nam życzę wszystkim, żebyśmy też dumnie, zwinnie i bez najmniejszych problemów te fale upałów jakoś przetrwali. Na ochłodę teraz piosenka deszczowa Jermaine Jackson i Piazzadora.

0: Reklama.
1: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodkan. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
6: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka

0: na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Niby deszczowa, a jednak bardzo pogodna piosenka. Raindrops Keep Falling on My Head to BJ Thomas, a w Radiu Plus już o 14 wiadomości.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
5: W Sejmie jest już nowy klub parlamentarny rozłomowców z PiSu Mateusza Morawieckiego. Groźny pożar na Kaszubach. Mieszkańcy dostali alerty RCB. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia Ukraińców we Wrocławiu aresztowany przez sąd. Jest 14. Marcin Bartnik. Formalności dopełnione, nowy klub w Sejmie zarejestrowany, na jego czele Mateusz Morawiecki. Od jutra tzw. rozłomowcy PiSu będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
6: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
7: I głosowali jako
6: klub parlamentarny Rozwój Plus.
5: Mówił poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński.
8: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez dwa tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
5: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Groźny pożar na Kaszubach. Gęsty dym unosi się nad Skorzewem. Płonie hala fabryczna, gdzie wytwarzane były laminaty. 22 pracowników ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili na miejscu działa 16 zastępów, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni. Ze względu na duże zadymienie Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wysłało alert mieszkańcom powiatów Kościerskiego i Kartuskiego, by nie otwierali okien. Drugi z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu trafi na 3 miesiące do aresztu. Jest decyzja sądu. Tomasz M. według obrońców miał się znaleźć w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie.
9: Znalazł się po prostu w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie, niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie. No i niestety stało się tak, jak się stało.
5: Argumentowała Agata Klimentowska, obrończyni Tomasza M. Wciąż poszukiwany jest trzeci napastnik.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: Przestańcie układać kopce z kamieni w Tatrach, apeluje TPN. Może to wygląda niewinnie, ale dla przyrodników jest to ingerencja w krajobraz. Każda skała to czyjeś miejsce do życia. Pod nim i na nim funkcjonują drobne organizmy, mchy i porosty, a ich przenoszenie narusza naturalny układ rumowisk, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Jest to zmienianie krajobrazu. Staramy się, żeby w Parku Narodowym, taki jest cel w ogóle Parku Narodowego, te naturalne krajobrazy zachowywać, wspierać, żeby ta przyroda tutaj wyglądała w sposób jak najbardziej pierwotny i naturalny. Żadnych kupek kamieni, żadnych obrazków, no bo to też się zdarza, układane chociażby na czerwonych wierchach.
5: Kamienne kopczyki mają rację bytu jedynie jako drogowskazy na miejsca wspinaczkowe poza szlakami.
10: Jeżeli chodzi o znaczenie ścieżek dojściowych pod ściany, no to jak najbardziej dalej to funkcjonuje. Przy bardzo słabej widoczności, jeżeli ktoś chce zejść, a w pobliżu jest mnóstwo kopczyków, no to może pójść w niewłaściwym kierunku i może dojść do pobłądzenia. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacjach skrajnych przy bardzo, bardzo słabej widoczności.
5: Kopczyki zazwyczaj układane są przez turystów w Tatrach Zachodnich. Pracownicy parku regularnie sprawdzają te miejsca i burzą kopce.
11: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński.
0: Uczestnicy pielgrzymki gdańskiej od wczoraj są już w drodze na Jasną Górę. Mają przed sobą 500 km marszu, co zajmie im 16 dni.
7: Ja już 19 raz. Pierwszy, drugi, trzeci dzień to są takie najtrudniejsze w pielgrzymce. Nim człowiek trochę tak rozchodzi te nogi, wzmocni się, to później już z górki. Jak już się dojdzie do Bydgoszczy, to już prawie, że widać Częstochowę.
0: Przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze dotrą 12 sierpnia. Na 163 kąpieliskach na polskim wybrzeżu obowiązuje od wtorku zakaz kąpieli. Większość zamknięte z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na 58 kąpieliskach. Obejmuje on m.in. kąpieliska w Ustce, Rowach, Strzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach, Kuźnicy i Jastarni. Do wody nie wolno wchodzić również na kąpieliskach na Wyspie Sobieszewskiej oraz na Mierzei Wiślanej, m.in. w Mikoszewie, Stegnie i Krynicy Morskiej. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. W Trójmieście i okolicach dalej sporo słońca z lekkim zachmurzeniem i słabym północno-zachodnim wiatrem. Na termometrze mamy 26 stopni, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali, a biometr jest obojętny.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Ta zabawa już w tej godzinie. Już w tej godzinie ktoś będzie miał szansę, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. A gwarantowane, zwiedzanie Dolnego Śląska i gadżety od nas. Więcej szczegółów za chwilę.

Silent Circle i Touching the Night w Radiu Plus. A my już za chwilę zagłębimy się w szlaku tajemniczych podziemi, bo tak właśnie wygląda nasza zabawa na najbliższe dni, na finał tej zabawy już w piątek, czyli no szybko, bo dzisiaj środa. Jakoś tak przeleciało, prawda? Aga z Kasią na Dolnym Śląsku były w sobotę, relacjonowały to wszystko, co tam się działo, a ponieważ zabawa przednia, no to korzystamy z niej dalej. Już teraz możecie zaglądać na radioplus.pl i tam napisać nam krótko, dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo chcielibyście zabrać na weekend do Zamku Książ, bo tak właśnie wygląda nagroda główna. Kto się zdobędzie w najbliższy piątek, ale dzisiaj macie szansę na to, żeby wejść do tej zabawy, gwarantowane na 100%, już dzisiaj, już za chwilę u mnie, pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli między innymi podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, słynny kompleks Rize, to na 100%. Dzisiaj ktoś ode mnie dostanie, a także zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia Plus. No i oczywiście w domyśle ta szansa, żeby powalczyć o weekend w Zamku Książ. Dajcie znać na radioplus.pl, kogo chcielibyście zabrać na ten weekend i dlaczego chcielibyście zwiedzić szlak tajemniczych podziemi. No a u mnie za chwilę trzeba będzie odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Na każde pytanie zaledwie 3 sekundy. Zobaczymy, ile punktów uda wam się zdobyć, bo osoba z największą ilością punktów właśnie znajdzie się automatycznie w finale w najbliższy piątek. To co? Ja z kimś słyszę się dosłownie za chwilę.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Lichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Otomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I to jest ten moment, na który, nie ukrywam, czekałem, a ze mną telefonicznie jest już Marek. Marku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. To pierwsze pytanie. Gdyby ci się udało wygrać weekend w Zamku Książ, z kim się tam wybierzesz i dlaczego chciałbyś się tam wybrać?
2: Zabrałbym się tam zdecydowanie z moją żoną, gdyż uwielbiam podróżować z nią. Także właśnie zwiedzamy wiele jaskiń, podziemi, lubimy też spać w nietypowych miejscach, więc nie miałbym żadnych wątpliwości.
1: Ale to fajne hobby macie w takim razie, muszę powiedzieć szczerze.
2: Tak, jakby no mamy wiele hobby, ale właśnie takie jaskinie czy podziemia to jest jedno z większych.
1: Super. No właśnie, bo za chwilę powalczymy, zobaczymy. Będę miał dla ciebie 5 pytań. Odpowiedź albo tak, albo nie. Kiedy skończę czytać pytanie, ty będziesz miał, no, niedużo czasu, bo raptem 3 sekundy na odpowiedź. Ten zegar będzie brzmiał w następujący sposób. Proszę, posłuchaj teraz. I tu mamy gong, który jak wybrzmi, no to już jest koniec czasu. Pytania typu tak albo nie, za chwilę do nich przejdziemy. To, co masz na 100% już teraz, niezależnie od wyniku, bo finał naszej zabawy w piątek, to pakiet wejściówek do atrakcji.

0: lokacji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, m.in. kopalnia uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, kompleks Rize, no i zestaw gadżetów od Radia Plus. To wszystko trafia do ciebie. To co, Marku, spróbujemy pobawić się?
1: No to próbujemy, tak jest.
0: To próbujemy. Ja czytam pytanie, a ty, jak tylko skończę czytać, jak usłyszysz zegar, natychmiast odpowiadasz tylko i wyłącznie albo tak, albo nie. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Czy pieczątki zebrane na szlaku tajemniczych podziemi przechodzą na kolejny rok konkursu zdobywcy szlaku w przypadku niezebrania wszystkich 15?
1: Nie.
0: Okej. Niestety ta odpowiedź brzmi tak. Jeśli nie uda nam się w jednym roku odwiedzić wszystkich miejsc na tym szlaku, możemy kontynuować zwiedzanie, zbieranie pieczątek w kolejnych latach, tak żeby uzbierać komplet i wziąć wtedy udział w konkursie zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi. Przed nami jeszcze cztery pytania. Pytanie drugie. Czy nazwa podziemnej trasy, projekt Arado, nawiązuje do firmy produkującej odrzutowce?
1: Tak.
0: Zgadza się, to poprawna odpowiedź, gratuluję. Pierwszy punkt trafia na twoje konto. Pytanie trzecie. Czy jedyny w Polsce podziemny wodospad znajduje się w podziemiach Zamku Książ?
1: Nie.
0: Zgadza się, bardzo dobra odpowiedź, gratuluję. Kolejny punkt na twoim koncie, bo taki wodospad znajduje się w kopalni Złota w Złotymstoku. Punkty już dwa, pytanie czwarte przed nami. Czy w ofercie twierdzy Kłodzko jest wystrzał z repliki armaty?
1: Tak.
0: Tak jest. Świetnie. To już trzy punkty. Można sobie takowy wystrzał wykupić, jeśli ktoś ma ochotę. Pytanie finalne, to już piąte. A brzmi ono tak. Czy jaskinia Radochowska słynie między innymi z hibernujących tam nietoperzy i odnalezionych szczątków wilków jaskiniowych?
1: Nie.
0: Bardzo dobrze. Gratuluję. 4/5 możliwych punktów zdobyte. Ale jeszcze wracając do ostatniego pytania. Nietoperze, a i owszem, są, ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to też wilki musiałyby zastąpić niedźwiedzie. Także gratuluję ci serdecznie. Z tego co wiem, jest to bardzo dobry wynik 4 punktów, naprawdę wysoko. Póki co dajesz sobie, myślę, mocne szanse na wejście do finału piątkowego, także coś czuję, że będziemy się jeszcze odzywać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: W promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszua Arpena z 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.

0: Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
0: Po reklamie.
2: Pożar pod Kościerzyną opanowany, wciąż jest jednak zagrożenie dla mieszkańców. Brutalny atak maczetą w Radomiu, trwa policyjna obława. To radość z bycia uczniem Chrystusa, pielgrzymi z Gniezna idą na Jasną Górę. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy opanowali już pożar fabryki w Skorzewie pod Kościerzyną na Pomorzu. Ogień się nie rozprzestrzenia, ale nadal z płomieniami walczy kilkudziesięciu ratowników.
3: Na miejscu działania gaśnicze prowadzi obecnie 16 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich zgłosiła złe samopoczucie związane z podtruciem gazami pożarowymi i została transportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
2: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Produkowano tam tworzywa sztuczne, dlatego na miejscu pracuje specjalistyczna grupa chemiczna i zespół dronowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia o zagrożeniu dymem do mieszkańców powiatu kościerskiego i kartuskiego.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Brutalny atak maczetą w Radomiu. Policja poszukuje mężczyzny, który zaatakował sąsiadów. Napastnik prawdopodobnie uciekł za granicę. Szczegóły tej sprawy zna Sandra Białek-Pawłowska.
4: Do zdarzenia doszło na osiedlu Wacyn w Radomiu. Młode małżeństwo podjechało pod dom, gdzie czekał na nich sąsiad. Po awanturze napastnik wyciągnął maczetę. Celował w głowę mężczyzny, ale cios przyjęła jego żona. Sprawca ciężko ją ranił, niemal odcinając dłoń. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze stoczyli walkę o jej rękę i z sukcesem przyszyli odciętą kończynę. Agresywny sąsiad pary uciekł i prawdopodobnie zbiegł za granicę. Mieszkańcy osiedla obawiają się o bezpieczeństwo, bo jak twierdzą, mężczyzna niedawno wyszedł ze szpitala psychiatrycznego.
2: Sandra Białek-Pawłowska, dziękujemy. Za pół godziny spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Premier Polski i prezydent Ukrainy będą rozmawiać bezpośrednio po powrocie Zełenskiego z Waszyngtonu. W Białym Domu miał usłyszeć od Donalda Trumpa zapewnienie o tym, że USA przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, a te są kluczowe w obronie Kijowa przed rosyjskimi pociskami balistycznymi.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej są już w drodze na Jasną Górę. Wczoraj z Gniezna wyruszyły grupy kolorowe, to łącznie 500 osób. Do przejścia mają 270 kilometrów, a przyświeca im hasło Wzrastaj.
5: To jest zachęta do tego, żeby odkryć piękno i radość bycia uczniem Chrystusa. To jest nawiązanie do roku duszpasterskiego, uczniowie misjonarze. Chcemy zobaczyć, że nie każdy musi być nauczycielem, a dzisiaj troszeczkę myślę, że odczuwamy to, że właśnie większość chciałaby chyba nauczać, a my chcemy odkryć piękno roli bycia uczniem. Jezusowa szkoła, ona się nigdy nie kończy. Tam się nie zostaje absolwentem. W tej szkole się po prostu trwa.
2: Mówił kierownik pielgrzymki ksiądz Wojciech Orzechowski. Pielgrzymi z Gniezna dotrą na Jasną Górę 5 sierpnia.
6: Wiadomości z Pomorza. Ignacy Motyliński. W Trójmieście trwają dwie kampanie społeczne o tym samym celu – znalezieniu rodzin gotowych przyjąć dziecko potrzebujące opieki. W Gdańsku i w Sopocie miejskie ośrodki pomocy społecznej szukają rodziców zastępczych, mówi Sylwia Resel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
7: Gorąco zapraszamy mieszkanki i mieszkańców, ludzi z otwartymi sercami, którzy lubią dzieci, którzy chcieliby się takim dzieckiem zaopiekować, zatroszczyć, stworzyć mu dom. Będzie okazja, żeby porozmawiać na ten temat na Jarmarku Świętego Dominika w sobotę 1 sierpnia.
6: Rodzinną pieczę zastępczą reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 roku, która rozróżnia rodziny spokrewnione, niezawodowe i zawodowe, w tym rodzinne domy dziecka mogące przyjąć nawet 8 dzieci. Adam Orzechowski został powołany na kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Teatru Wybrzeża w Gdańsku. Oferta programowa placówki pod kierownictwem Orzechowskiego ma nadal poruszać, prowokować i pobudzać do refleksji. Adam Orzechowski jest reżyserem oraz menadżerem kultury. Funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Wybrzeże pełni nieprzerwanie od lipca 2006 roku. południe na Pomorzu wciąż ze sporą ilością chmur na niebie i sporadycznie pojawiającym się słońcem. Termometry pokazują 26 stopni, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Słaby wiatr wieje z północy, a biometr nadal jest obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w Radio Plus już teraz wakacyjnie. A jakże Abba i Gimme Gimme. Janek Pasterski, dzień dobry po 15.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: tak zwana siekiera baby, czyli Beatles i dobra dawka rock and rolla, twist and shout. No najpierw Elvis Presley, szaleństwo światowe, później Beatlemania również rozlała się jak, słuchajcie, kraj i glob długi i szeroki. I tak tyle dekad, prawda, minęło, a my cały czas się tą muzyką cieszymy i rock and roll cały czas jest modny. Najważniejsze, żeby pojawił się w takim kulminacyjnym punkcie imprezy. To się zawsze sprawdza. No właśnie, dzisiaj mamy środę, czyli taka nieco skrócona wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki za konsoletą, jego miksy od 20 do 22. Pewnie jest też szansa na Beatlesów i na rock'n'rolla oraz innego rodzaju dyskotekowe granie. Jutro podobnie, też do 22, a piątek i sobota to już taka wydłużona wersja do północy. A jeżeli chodzi o takie nieco nowsze brzmienia, właśnie bardziej dyskotekowe, to za chwilę w Radio Plus CC Catch i Rockset też się pojawi. Radio Plus.
1: Radio Plus. Reklama.
2: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
3: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
2: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
3: No ale...
2: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
5: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
16: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid.
7: Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus.

wakacyjny luz, wakacyjne brzmienie, no i takie, wiecie, nie martwienie się o to, o co się martwić nie trzeba, bo na Europie się martwić nie powinno. No chyba tylko o to, czy pogoda będzie dobra. Ale jeżeli na urlopach jesteście albo wybieracie się teraz, za chwilę, od najbliższego weekendu, to chyba można powiedzieć, że trafiliście szóstkę w lotka pogodowego, to z pewnością, bo pogoda jak kraj długi i szeroki. I słuchajcie, i nad morzem, i na Mazurach, i w górach, i w centrum. No wszędzie będzie bardzo słonecznie, bardzo upalnie, gdzieś tam możliwe jakieś szybkie, przelotne deszcze, ale to moment i nie będzie i tym się nie ma co przejmować. Także fajnie. Także się cieszymy, żeby to uczcić. Muzyczne ciasteczko, łakoć taki, bym powiedział, aczkolwiek niekaloryczny. Teraz Roxette, The Look.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara... Na mediaexpert.pl.
6: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
4: Po reklamie.
5: Sporo zmian w Sejmie, po rozpadzie PiSu, za chwilę relacja naszego reportera. 85 lat temu ojciec Maksymilian Kolbe zgłosił się na śmierć. Rakieta Ilona Muska rozbije się na Księżycu. Będzie to można zobaczyć z Ziemi. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie straci klub PiSu po rozłamie w partii. Chodzi o pieniądze z kancelarii Sejmu. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła nowy klub i od jutra będzie występowała pod nazwą Rozwój Plus. O szczegółach zmian w Sejmie Michał Rawa.
6: Od czwartku posłowie Rozwoju Plus będą reprezentować już nowy klub, ale takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone dopiero po wakacjach.
7: Zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać.
6: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus podkreśla, że takich spraw jak podział miejsc w Sejmie nie chcą robić w kontrze do PiSu.
8: Raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
6: Już najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw.
5: Michał Rawa, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: Zbadali drzewo genealogiczne DNA liczące 10 tysięcy osób. Po raz pierwszy w Polsce genealogia genetyczna doprowadziła do wskazania sprawcy zabójstwa. Genetycy wytypowali mężczyznę Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 15 lat temu, 13-letniej Izy z Gdyni. Zajęło nam to 2 lata, mówi Marta Sobota, która pracowała przy tej sprawie.
9: I nie szukamy sprawcy, tylko szukamy jego dalekich kuzynów. I tak było też w tym przypadku, że analizowane było pokrewieństwo na poziomie 5-6 pokoleń wstecz. To byli wspólni przodkowie na przełomie XVII i XVIII wieku. I kiedy byli odnalezieni ci różni przodkowie, należało zejść w dół, czyli znaleźć wszystkich potomków.
5: Michał S. przyznał się do morderstwa, teraz czeka go obserwacja psychiatryczna.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: Dokładnie 85 lat temu franciszkanin ojciec Maksymilian Maria Kolbe zgłosił się na śmierć głodową za współwięźnia w niemieckim obozie Auschwitz. Zmarł 14 sierpnia.
10: Ojciec Kolbe był misjonarzem, innowatorem. Do Auschwitz trafił 28 maja 1941 roku z więzienia na Pawiaku w Warszawie. Modlił się za współwięźniów i razem z nimi. Jego gest był heroiczny, mówi ojciec Arkadiusz Bąk, dyrektor Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach.
11: Ojciec Kolbe, słysząc głos współwięźnia Franciszka Gajowniczka, kiedy słyszy: o Boże, ja nie chcę umierać, mam żonę, mam dzieci, mam dla kogo żyć, postanawia dokładnie z miłości wystąpić z szeregu, by oddać życie. Całości. Był oddany Bogu przez Marię Niepokalaną.
10: Stał się pierwszym polskim męczennikiem II wojny światowej, który został wyniesiony na ołtarze. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: Czeka nas spektakularny koniec misji na Księżyc. 5 sierpnia górny stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX należącej do Ilona Muska ma uderzyć w powierzchnię Srebrnego Globu, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Samej rakiety nie będziemy widzieli, ona nadleci jej prawie pionowo z góry, uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi jest wyliczone to miejsce uderzenia. Powinien być bardzo właśnie krótki błysk.
5: A żeby go zobaczyć, będzie potrzebny teleskop lub co najmniej lornetka. Rakieta krąży w przestrzeni kosmicznej od stycznia 2025 roku, kiedy wyniosła na Księżyc dwa lądowniki. Nie została jednak deorbitowana i po ponad półtora roku zakończy swoją misję, tworząc na Księżycu krater o średnicy kilkudziesięciu metrów. Do zderzenia ma dojść 5 sierpnia o 8:35 polskiego czasu.

Słonecznie na Pomorzu, trochę niegroźnych chmur tylko gdzieniegdzie. Termometry pokazują od 22 stopni nad samym morzem do 27 stopni w głębi lądu. Wiatr umiarkowany południowo-zachodni, ciśnienie 1021 hektopaskali. Nocy też ciepło, około 17-18 stopni. Jutro słonecznie, na ogół niebo bezchmurne. Termometry pokażą w czwartek do 30-31 stopni.

0: Radio Plus, prawie 10 minut po godzinie 16. Marek Dmuchowicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów w środę 29 lipca. Sprawdźmy tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W Gdyni powstaje nowoczesna kryta pływalnia. Basen będzie się mieścił w sąsiedztwie szkoły i będzie częścią kompleksu edukacyjno-społecznego.
2: Pływalnia będzie spora, 8 torów. To jest największa pływalnia w tej chwili. Będzie miała parametry wymagane przez Światową Federację Pływacką i Polski Związek Pływacki. W związku z powyższym ona ma parametry takie, dzięki którym będzie można rozgrywać zawody na szczeblu krajowym.
0: ORP Błyskawica, cumujący w Gdyni przy skwerze Kościuszki, zamyka dotychczasową ekspozycję pod pokładem i przygotowuje się na nową.
3: Mają zniknąć gabloty, ma zniknąć wystawa Wierny Okręt, którą można oglądać do końca lipca, czyli dosłownie ostatnie dni już zostały. Ta wystawa zostanie usunięta, no i koncepcja na nową wystawę jest taka, że ma być przywrócenie wyglądu, który był kiedyś.
0: Gdańsk wprowadza zmiany w sposobie zarządzania cmentarzami komunalnymi. Nowy model ma objąć m.in. zasady obsługi mieszkańców.
4: Podstawowe zadanie, administrowanie, czyli kontakt z mieszkańcami, prowadzenie ksiąg cmentarnych, obsługa właśnie mieszkańców, będzie realizowana bezpośrednio przez miasto właśnie poprzez gdański zarząd zieleni.
0: A do tego w dzisiejszym magazynie nasz cykl W drogę z Radiem Plus. Powiemy o programie pod nazwą Rodzinne wakacje, wymiana domów 3+. Będą też aktualności z Watykanu. Na koniec zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: 18 minut po godzinie 16. W Gdyni powstaje kolejna nowoczesna kryta pływalnia i o tym na początek magazynu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Zakończył się właśnie kolejny ważny etap tej inwestycji, czyli realizacja stanu surowego obiektu. Basen powstaje w sąsiedztwie szkoły, więc staje się ważną częścią kompleksu edukacyjno-społecznego. Do dyspozycji użytkowników będą m.in. basen sportowy i tory do nauki pływania, a na miejscu była Anna Klonowska.
2: Jestem właśnie na placu budowy przy ulicy Wiczlińskiej w Gdyni, tuż przy zespole szkół numer 8. To właśnie tutaj powstaje nowa kryta pływalnia, z której w niedalekiej przyszłości korzystać będą zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy tej części miasta. Jakie znaczenie dla Gdyni ma ta inwestycja, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
3: To jest nowoczesny basen w dzielnicy Chważno-Wiczlina, czyli w miejscu, w którym dotąd basenu dla mieszkańców nie było. A my patrzymy na to przez pryzmat potrzeb naszych dzieciaków, naszych mieszkańców, wszystkich okolicznych sąsiadów, którzy mogliby tutaj przyjeżdżać, bo to nie tylko sport, to zdrowie, to również rekreacja, więc taki obiekt jest tutaj bardzo potrzebny. Myślę, że w imieniu większej części tej dzielnicy powiem, że wszyscy trzymają kciuki za jak najszybsze terminy i za to, żeby już móc zacząć korzystać z basenu.
2: Nowa pływalnia ma poprawić dostęp do nauki pływania i treningów, ale nie rozwiąże wszystkich potrzeb. Władze Gdyni przyznają, że w mieście wciąż brakuje basenów, więc planowane są kolejne inwestycje.
3: Konieczne jest dobudowywanie basenów, chociażby w Orłowie, Redłowie, tam brakuje takiej infrastruktury, trzeba zacząć o tym myśleć. Przypominam, że Gdynia ma program, który, w ramach którego dzieci w podstawówkach uczęszczają na zajęcia na basenie, no więc te problemy logistyczne przemieszczania się między dzielnicami czasem występują.
2: Dziś na placu budowy odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy. Symboliczny moment oznaczający zakończenie stanu surowego budynku. Jak podkreślają wykonawcy, na ten moment wszystko idzie zgodnie z planem, a termin zakończenia pracy nie jest zagrożony.
4: Katarzyna Cichocka, kierownik projektu. Nie będzie opóźnień, tak jak widać obecny stan, jesteśmy w terminie. Planowane zakończenie realizacji jest na 7 maja 2027 i planujemy przekazać to w tym terminie.
2: Pod względem parametrów będzie to największa kryta pływalnia w Trójmieście, a więc stanie się miejscem organizacji zawodów pływackich różnej rangi.
5: Wilk Bartosz, wiceprezes Polimex Infrastruktura. Pływalnia będzie spora, to jest 25 metrów tor długości, 21 szerokości, 8 torów. To jest największa pływalnia w tej chwili. Pływalnia będzie miała parametry wymagane przez Światową Federację Pływacką i Polski Związek Pływacki. W związku z powyższym ona ma parametry takie, dzięki którym będzie można rozgrywać zawody na szczeblu krajowym, to jest istotne.
2: Choć na co dzień kojarzą się przede wszystkim ze sportem i nauką pływania, nowoczesne pływalnie mogą mieć także inne zastosowanie. W sytuacjach kryzysowych takie obiekty mogą pełnić funkcję schronienia dla mieszkańców, zwiększając poziom bezpieczeństwa miasta. Takie rozwiązania pojawiają się już w Polsce.
5: Do Polski przychodzi najnowszy trend, który już działa w Finlandii, to jest budowa basenów, które pełnią jednocześnie funkcję schronu, co w obecnej sytuacji, w obecnych czasach, jak Państwo wiecie, zagadnienia obrony cywilnej i ochrony ludności, szczególnie w kontekście jakby oczekiwań samorządu jest szczególnie istotne i takie rzeczy też potrafimy robić.
2: Na razie nowy basen można oglądać zza ogrodzenia placu budowy, ale widać wyraźnie, że budynek nabiera już ostatecznych kształtów. Na jego otwarcie poczekamy jeszcze około 10 miesięcy. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę też zajrzymy do basenu, ale tym razem przy skwerze Kościuszki w Gdyni, gdzie cumuje ORP Błyskawica, a tam zmiany. I o tym za moment.
6: No każda zmiana powoduje to, że mamy jakieś wspomnienia z poprzednią wystawą. Przecież, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ta wystawa, która jest teraz, to nie jest pierwsza wystawa, to już jest kolejna wystawa. I przy każdej zmianie były właśnie takie głosy, a że szkoda, że znika wystawa, bo tam były ciekawe elementy.
1: Wakacje z Radiem Plus.
7: Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
9: Po reklamie.

0: Popołudniowy program Radia Plus, prawie 26 minut do 17. ORP Błyskawica zamyka dotychczasową ekspozycję, ale przygotowuje nową.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Legendarny okręt od pół wieku pokazuje zwiedzającym swoje wnętrze niemal w niezmienionej formie. Teraz to się właśnie zmieni. Muzeum Marynarki Wojennej zamyka dotychczasową ekspozycję pod pokładem i zabiera się za zupełnie nowe urządzenie historycznych wnętrz okrętu. Po Błyskawicy oprowadzał Ignacego Motyliński przewodnik Tomasz Tarała.
2: Jesteśmy na pokładzie ORP Błyskawica, okręcie, który od pół wieku wpuszcza Gdynian i turystów do swojego wnętrza. Ale to, co dzisiaj jeszcze można zobaczyć pod pokładem, już za kilka dni zniknie z trasy zwiedzania. Muzeum Marynarki Wojennej zamyka dotychczasową ekspozycję i szykuje się do zupełnie nowego otwarcia historii tego okrętu. O tym, co dokładnie się zmienia i na jakie atrakcje można liczyć w ostatnich dniach wystawy, rozmawiam z Tomaszem Tarałą, przewodnikiem po ORP Błyskawica.
3: Dzień dobry.
2: W dużym skrócie, jak Błyskawica wylądowała tutaj, na wybrzeżu w Gdyni?
3: No, ma dosyć burzliwą historię. Zanim tutaj trafił, na nabrzeże pomorskie, no to przeżył II wojnę światową. Ale tak, żeby może to uporządkować, to od początku zacznijmy. Powstanie Stoczni Angielskiej dla Marynarki Wojennej Polskiej, służba w czasie II wojny światowej przez cały okres wojny, powrót do Polski, służba w Marynarce Wojennej, tyle tylko, że już PRL-u, wypadek w latach 60., który wymusza zmianę funkcji okrętu. Błyskawica staje się okrętem obrony przeciwlotniczej. W latach 70. staje się okrętem muzeum i od 76. roku jest przycumowany tutaj do Nabrzeża Pomorskiego i od maja 76. roku aż do teraz jest udostępniona jako okręt muzeum.
2: A jak teraz, w tym momencie wygląda zwiedzanie tego okrętu muzeum?
3: Dobrze, że pan pyta teraz, dlatego że szykują się wielkie zmiany. Aktualnie wygląda to w ten sposób, że idziemy do kasy, kupujemy bilet, wchodzimy na pokład, zwiedzamy pokład, schodzimy pod pokład, zwiedzamy tę część, która jest pod pokładem, potem znowu na pokład i schodzimy z okrętu. I tak jest na razie.
2: Pod pokład schodzimy wąskimi stalowymi schodami. Kabina, maszynownie, gabloty z wystawy, wierny okręt. Co z tych elementów zniknie?
3: Mają zniknąć gabloty, ma zniknąć wystawa Wierny Okręt, którą można oglądać do końca lipca, czyli dosłownie ostatnie dni już zostały. Ta wystawa zostanie usunięta. No i koncepcja na nową wystawę jest taka, że ma być przywrócenie wyglądu, który był kiedyś. Ale jak to ma wyglądać dokładnie? No to tutaj trzeba się już mieć cierpliwość. Czekamy na oficjalną informację.
2: Ma pan coś takiego, co chciałby pan, żeby zwiedzający zapamiętali z Błyskawicy, zanim zmieni się jej wnętrze?
3: No każda zmiana powoduje to, że mamy jakieś wspomnienia z poprzednią wystawą. Przecież, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ta wystawa, która jest teraz, to nie jest pierwsza wystawa, to już jest kolejna wystawa. I przy każdej zmianie były właśnie takie głosy, a że szkoda, że znika wystawa, bo tam były ciekawe elementy. Więc i kiedyś, I przy poprzedniej wystawie, i przy tej wystawie sądzę, że każdy znalazł jakieś elementy ciekawe, których na początku będzie brakować. Może czajnik, do którego małpka Betty wkładała głowę, albo, o, taka ciekawa rzecz. Na obecnej wystawie jest model Orpy Wicher, zrobiony z konserw, przed wojną. No i on znika, no bo jakby no już nie będzie pasować do nowej koncepcji, więc może takich rzeczy. Więc tym bardziej zachęcam, żeby jeszcze teraz skorzystać i przez te dosłownie ostatnie dni zwiedzić wystawę.
2: A jak zmienią się same spacery w czasie prac nad nową wystawą?
3: To już będą tylko i wyłącznie spacery z przewodnikiem, ale z racji tego, że dół będzie zamknięty, to będziemy oprowadzać tylko i wyłącznie po pokładzie. Takie spacery będą w każdy piątek o godzinie 11:00. Będą trwały około pół godziny. I no i w związku z tym, że jest to krótsze zwiedzanie, nie zwiedzamy maszynowni, nie zwiedzamy wystawy, to w tym czasie bilety na okręt będą tańsze. Tak więc cóż, zapraszamy.
2: Kolejni zwiedzający wejdą tu już tylko na pokład, aż do czasu, gdy okręt doczeka się nowej opowieści o swojej historii, a ta ma być gotowa na wielką rocznicę. Z Gdyni, Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: A wystawa Wierny Okręt oraz dostępna dotąd maszynownia będą do zwiedzania jeszcze tylko do soboty. Od 4 sierpnia zwiedzający wejdą już tylko na pokład okrętu. Cały proces

0: Z przygotowań ma się zakończyć na 90. rocznicę podniesienia biało-czerwonej bandery na Błyskawicy, którą muzeum będzie obchodzić w listopadzie przyszłego roku.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: 18 minut do 17, a w magazynie jeszcze w tej części o zmianach, jakie Gdańsk wprowadza w administrowaniu cmentarzami komunalnymi. Szczegóły za chwilę.
1: Wprowadzamy segregację na 3 proste frakcje i będzie to frakcja zielona, frakcja mineralna, ceramiczna oraz frakcje resztkowe.
2: Reklama.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
6: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, prawie 12 minut do 17. Gdańsk przygotowuje zmiany w sposobie zarządzania cmentarzami komunalnymi.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Nowy model ma objąć organizację funkcjonowania nekropolii, zasady obsługi mieszkańców oraz gospodarowanie odpadami. Dziś władze miasta przedstawiły konkrety tych zmian, a szczegóły poznała Anna Klonowska.
2: Dotychczasowy model zarządzania cmentarzami funkcjonuje od 1992 roku, a więc przyszedł czas na zmiany. Do tej pory zarówno administrowanie, jak i utrzymywanie gdańskich cmentarzy prowadziła jedna firma zewnętrzna. Z końcem kwietnia przyszłego roku sprawy dotyczące obsługi mieszkańców przejmie miasto, mówi Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający do spraw Zielonego Gdańska.
3: Podstawowe zadanie administrowanie, czyli kontakt z mieszkańcami, prowadzenie ksiąg cmentarnych, obsługa właśnie mieszkańców będzie realizowana bezpośrednio przez miasto właśnie poprzez Gdański Zarząd Zieleni. Natomiast utrzymanie, czyli odśnieżanie, takie fizyczne, techniczne utrzymanie cmentarzy będzie realizowane właśnie w formie przetargowej przez firmy zewnętrzne.
2: Jednym z elementów nowych rozwiązań będą zmiany związane z utrzymywaniem czystości. Obejmą one sposób segregacji i odbioru śmieci oraz bieżące utrzymywanie porządku na cmentarzach.
3: Wprowadzamy segregację na 3 proste frakcje i będzie to frakcja zielona, frakcja mineralna, ceramiczna, w skład której będzie wchodziło szkło, kamień, beton oraz frakcje resztkowe. Poprzez tą zmianę chcemy doprowadzić do tego, żeby wykorzystać jak największą właśnie ilość odpadów do odzysku, żeby jak najmniej odpadów trafiało na składowisko.
2: Z punktu widzenia mieszkańców największe zmiany będą dotyczyć sposobu obsługi oraz organizacji załatwiania formalności, mówi Barbara Tusk-Krajewska, dyrektor Gdańskiego Zarządu Zieleni.
4: Planujemy uruchomienie biura obsługi mieszkańców, które będzie zlokalizowane w miejscu dobrze skomunikowanym, tak żeby zachować wygodę dostępności dla mieszkańców. Dodatkowo będą funkcjonowały terenowe biura obsługi mieszkańców na 4 najważniejszych cmentarzach. Na cmentarzu Srebrzysko, na cmentarzu Łostowickim, na cmentarzu Oliwskim i na cmentarzu Garnizonowym. Oczekujemy też, że będzie to skutkowało przyspieszeniem załatwiania spraw mieszkańców, dzięki temu, że będą one realizowane bezpośrednio właśnie przez Gdański Zarząd Zieleni, a nie dodatkowym podmiotem, który pośredniczył tutaj w tej komunikacji.
2: Władze miasta zaznaczają, że organizacja pogrzebów pozostanie poza zakresem nowych rozwiązań. Wszystkie decyzje dotyczące ceremonii i wyboru usług pogrzebowych nadal będą należeć do mieszkańców.
4: Nic się nie zmieni w kwestii organizacji samych pogrzebów. Miasto nadal nie będzie w takiej roli występowało, nie będzie wchodziło w rolę zakładu pogrzebowego, także organizacja pogrzebu nadal będzie przebiegała tak jak dzisiaj, czyli mieszkańcy będą samodzielnie wybierać z usług jakiej firmy pogrzebowej czy transportowej chcą skorzystać w takiej sytuacji.
2: Decyzję o wprowadzeniu nowego modelu poprzedziła analiza podobnych rozwiązań funkcjonujących w innych dużych polskich miastach, gdzie takie metody się sprawdziły. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: A powyższe zmiany mają wejść w życie 1 maja przyszłego roku. 9 minut do 17 pozostało. Pierwszą część magazynu kończymy w części drugiej. Między innymi znowu wyruszymy w drogę z Agnieszką Moskaluk.
5: Tak sobie pomyślałam, że zaproponuję Państwu dzisiaj taką drogę, w wyruszenie której bardziej nam się przydadzą stare zdjęcia niż mapy. I ta nasza droga, którą pokonujemy teraz, też jest do takiego miejsca, które jest bardziej historyczne.
0: W cyklu W drogę z Radiem Plus Agnieszka Moskaluk i jej gość zabiorą nas dziś w podróż w poszukiwaniu między innymi zabytkowych młynów. A za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Mikołaj Gronet.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Spotkanie Tusk-Zełenski w Lublinie. Za chwilę relacja naszego reportera. Utrudnienia na lotnisku Chopina. Trzeba szybciej wyjechać z domu. Wiemy, kto zagra Dorotkę. W kolejnym sezonie Rancha odwiedziliśmy. Plan serialu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prosto z Waszyngtonu prezydent Ukrainy przyleciał do Lublina. Wołodymyr Zełenski rozmawia tam z premierem Donaldem Tuskiem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co przywódcy mają omawiać?
2: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania,
1: które, dodajmy, odbywa się w lubelskim urzędzie wojewódzkim, jednak bez udziału mediów. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będzie eksperyment procesowy po tragedii w łódzkim akwaparku Fala. Pomoże ustalić, czy ratownicy mogli zauważyć tonącego siedmiolatka.
3: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Mówił Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Chłopiec tonął przez 3 minuty, a później przez 6 minut był pod wodą, zanim ktoś go zauważył. Siedmiolatek jest w ciężkim stanie w szpitalu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Utrudnienia na dojeździe do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki największe. Mogą być na początku sierpnia.
4: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
1: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać przez 3 tygodnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec zajrzymy jeszcze do Wilkowej na plan 11 sezonu kultowego serialu Rancho, a tam dorosła już córka Lucy i kusego Dorotka.
5: Największa tajemnica, najpilniej strzeżona.
6: Już nie jestem.
5: Do tej pory.
7: Tak, to była wielka tajemnica, którą próbowaliśmy utrzymać w sekrecie przez długi czas. No i teraz ogłaszamy. Karolina Ludwiniak, czyli Dorotka.
5: Dorotka ma ile lat już, tak mniej więcej?
7: Dorotka jest maturzystką przyszłoroczną, więc ma lat 17, 18, no może 19.
5: A ty?
7: A ja pomidor, nie mogę powiedzieć.
5: Znalazłeś się w środku Wilkowej, wśród mieszkańców. Tu Lucy, matka, tu prezydent, tu premier. I?
7: To jest spełnienie marzeń dla mnie na pewno, bo jestem ogromną fanką tego serialu i zawsze oglądałam.
1: A na planie była Ela Piotrowska.

0: Na Pomorzu niezmiennie dominuje słońce, na ogół niebo bezchmurne, choć trochę niegroźnych chmur pojawia się w północnej i zachodniej części regionu. Termometry pokazują od 22 do 27 stopni, wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, ciśnienie 1021 hektopaskali, w nocy temperatura około 17-18 stopni. Jutro słonecznie również, bezchmurne niebo na ogół. Termometry pokażą w czwartek do 31 stopni.
1: Radio Plus.

0: Prawie 8 minut po 17. Marek Dmochewicz i czas na drugą część magazynu reporterów. Sprawdźmy tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A w tej części nasz wakacyjny cykl w drogę z Radiem Plus. Dziś Agnieszka Moskaluk i jej gość odwiedzą m.in. Stare Młyny.
2: Jeśli mówimy o tym miejscu, to tu dla mnie najważniejsza jest historia, ale przede wszystkim historia nas, czyli osób, które przyjechały po 1945 roku i historia w kontekście rozumienia miejsca, w którym żyjemy, funkcjonujemy, stosunku do tego miejsca.
0: Potem powiemy o prowadzonym przez Związek Dużych Rodzin 3+, programie Rodzinne Wakacje, umożliwiającym zamianę domów lub mieszkań na czas urlopu.
3: Duże domy, dużych rodzin wzajemnie sobie udostępniane. To jest coś, co przyszło nam do głowy nie tylko po filmie Holiday, który na pewno Państwo pamiętają, ale też i ta największa wartość, jaka jest, to znaczy w Związku Dużych Rodzin wspólnota, czyli wymieniamy się, pomagamy sobie nawzajem, mamy dostosowany dom do dużej rodziny.
0: W tej części magazynu nie zabraknie oczywiście również aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: 17 minut po godzinie 17, magazyn reporterów, a w magazynie teraz nasz wakacyjny cykl W drogę z Radiem Plus, a dzisiaj Agnieszka Moskaluk i jej gość proponują nam podróż swoistym wehikułem czasu do poznania historii miejsc, które są dla nas ważne.
1: W drogę z Radiem Plus, czyli jak przygotować się do podróży, zaprasza Agnieszka Moskaluk.
2: Te wszystkie były młynami wodnymi, czyli takimi klasycznymi dla, że tak powiem, funkcjonowania tego lat młyna.
3: Zaczęliśmy od drogi W drodze z Tomaszem Hałyńskim, fotografikiem, miłośnikiem historii, bo tak sobie pomyślałam, że zaproponuję Państwu dzisiaj taką drogę, w wyruszenie której bardziej nam się przydadzą stare zdjęcia niż mapy. I ta nasza droga, którą pokonujemy teraz, też jest do takiego miejsca, które jest bardziej historyczne, prawda?
2: Tak, uwaga, samochód. Jedziemy do miejsca, które nazywało się tak zwanym Młynem Dolnym, czyli biorąc pod uwagę rzekę Polkę, obecnie nazywaną, płynąca rzeka w dół, pierwszym młynem, który napotykała, to był właśnie Dolny Młyn.
3: A to miejsce jest szczególne historycznie dla Ciebie, dlaczego?
2: Rzeka Puls z niemieckiego jest dla mnie takim pulsem też czasowym. Przepływa ona przez park pałacowy, w jakiś sposób oddziela w tamtym czasie osoby, które żyły, od osób, które już odeszły, ponieważ przez niemiecką rzekę Puls przechodziło się do mauzoleum i ten puls też zasilał akweny, które były stworzone na potrzeby młynów. Młyny należały do majątku m.in. w Dankowie i poszukuje właścicieli, poszukuje czas, w którym funkcjonowały. Odnalazłem taką pozycję rodziny Bartlów z Berlina, która pracowała i funkcjonowała w tych młynach.
3: Dojechaliśmy na miejsce. Tu był młyn, którego już nie ma, więc to jest młyn w naszym wyobrażeniu i w naszej pamięci, bo pamięć w tych Twoich wędrówkach jest niezwykle ważna.
2: Tak, ja myślę, że jeśli chodzi o podróżowanie i przemieszczanie się, to każde miejsce ma w sobie pewien potencjał. W niektórych miejscach, tak jak tutaj, widzimy ten ślad historyczny, a w niektórych trzeba się posiłkować lekturą i można wtedy się zagłębić i wyszukać w każdym metrze ziemi coś bardzo ciekawego, co nas interesuje.
3: A skąd Ci się właśnie takie zainteresowania wzięły? Właśnie takie podróżowanie nie tylko fizyczne, ale też przez czas i przestrzeń.
2: Historia zawsze mi była bliska, w ogóle w szkole. Jak miałem wystawę fotograficzną w Miejskim Ośrodku Sztuki, to jedna z osób wstała i powiedziała, że pan nie jest fotografem, pan jest historykiem, a fotografią pan się tylko posługuje w sensie
3: do opowiedzenia
2: na potrzeby historii. Jeśli mówimy o tym miejscu, to tu dla mnie najważniejszy jest, tak jak wspominałem, historia, ale przede wszystkim historia nas, czyli osób, które przyjechały po 1945 roku i historia w kontekście rozumienia miejsca, w którym żyjemy, funkcjonujemy, w stosunku do tego miejsca.
3: Myślisz, że miejsce ma wpływ na nas i to, jaka historia się tutaj zadziała przez dekady, przez setki lat?
2: Tak, tak. Ja w ogóle uważam, że architektura wpływa nie tylko na naszą osobowość, ale ma zupełnie też inne funkcje. Oczywiście poza użytkowymi też jest pewną filtracją. Dostosowuje człowieka, a człowiek się w niej odnajduje lub nie. I to właśnie, czy tu potrafimy się odnaleźć, czy rozumiemy to miejsce, jak gospodarujemy tym miejscem, to jest bardzo ważne nie zarówno po 45 zaraz, ale i teraz. W szczególności w tym okresie, gdzie mamy możliwość swobodnej interpretacji, swobodnego działania, bo przedtem tej możliwości nie mieliśmy.
3: Też przez lata bliska była Ci taka wędrówka starą granicą polsko-niemiecką. To jest ta granica, która się pojawiła, kiedy Polska odzyskała niepodległość. I choć tej granicy już dzisiaj nie ma, bo to jest po prostu część Polski, to ona gdzieś też jest nadal, tak, według Ciebie?
2: Tak, to było w ogóle pytanie, czy granica administracyjna, ta wersalska, czy jest naturalnym tworem? I gdzieś w tych poszukiwaniach i fotografowania osób mieszkających na tej granicy często okazywało się, że to jest twór sztuczny.
3: Przez Trzciel na przykład przejechała ludziom po gospodarstwach, tak, dzieląc je na pół, polską i niemiecką.
2: Albo rozdzielała miłość. i czasami w imię tej miłości ktoś przechodził nielegalnie tą granicę, żeby spotkać się z tą swoją drugą osobą. Dzieliła gospodarstwa, dzieliła rodziny. To jest twór administracyjny, który nie do końca jest spójny i harmonijny z człowiekiem.
3: A można nią dalej powędrować?
2: Jest to projekt, który gdzieś nieukończony jest. Planowaliśmy całą granicę sfotografować w kontekście portretów ludzi mieszkających na tej granicy. To jest sytuacja polityczna, trochę nas wyhamowała. Dotarliśmy pod Gdańsk, byliśmy i na Pomorzu, byliśmy też w Borach Tucholskich. Na razie gdzieś się zatrzymaliśmy. Może jak skończę tą architekturę i rozumienie tej architektury, to będą większe możliwości czasowe i będziemy to kontynuować.
3: Droga zawsze czeka. Wystarczy zrobić sobie przerwę i później na nią wrócić.
2: Zgadza się. A tutaj Agnieszka, no popatrz sobie.
3: No tu jest pięknie.
2: Architektonicznie, no to tu widzimy spiętrzenie wody, a tu z drugiej strony znajdowało się tak zwane koło młyńskie, które było tu osadzone i był wyższy poziom tej wody, przez co jakby wykorzystywano tą siłę natury. Tu było miejsce młynarza, on tu w ogóle mieszkał i żył, a tu strumień właśnie tej rzeki Polki, wtedy Puls, który łączy się z pierwszym akwenem, który był gospodarstwem rybnym.
3: I na zakończenie jeszcze zawsze pytam moich gości, droga dla ciebie to?
2: Droga jest dla mnie rozwojem intelektualno-duchowym, a samo podróżowanie, przemieszczanie się jednym jest z elementów, które pozwalają to robić. Także zapraszam w drogę, można tu dojechać rowerem, jest ścieżka rowerowa. Tak miejsc jest dużo, wystarczy się zatrzymać i popatrzeć.
1: W drogę z Radiem Plus.
0: A kolejna wyprawa za tydzień, 24 minuty po 17, a za chwilę w magazynie, pozostając w temacie podróżowania, powiemy o programie wsparcia rodzin wielodzietnych w wakacyjnych podróżach właśnie, i to całą familią, i to niedrogo.
4: Oferta na rynku skierowana jest jednak najczęściej do rodzin 2 plus 2. I teraz, jeżeli mielibyśmy wyjechać na wakacje z jakiegoś biura podróży, no to najczęściej zaczyna być problem, jak położyć się w pokojach, jak rozdzielić się w związku z tym z dużą rodziną o dwa pokoje. Poza tym rosną wtedy koszty razy dwa, jeżeli już mamy dwa apartamenty.
1: Wakacje z Radiem Plus.
5: Reklama.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie.

0: W magazynie reporterów Radia Plus teraz o tym, jak można podróżować niedrogo, jak się ma dużą rodzinę, a nawet bardzo dużą.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Planowanie wakacji bywa wyzwaniem, zwłaszcza właśnie w dużych rodzinach. To nie tylko kwestia logistyki, ale też kwestia finansów. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Związek Dużych Rodzin. Z przedstawicielką związku Koriną Bolendą rozmawiał na ten temat Piotr Lędzion.
2: Każdy, kto planował rodzinne wakacje, wie, że logistyka jest nie lada wyzwaniem. Co dopiero mówić o dużych rodzinach, tych rodzinach 3+, wtedy proporcjonalnie te problemy logistyczne chyba wzrastają.
3: No, problemy logistyczne to jest chyba największe wyzwanie w ogóle w ciągu roku całego dla dużych rodzin, ale wakacje rzeczywiście wszyscy są w domu, więc zaczyna się problem, jak zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszyscy wypoczęci i żeby te więzi rodzinne się wzmacniały, a nie żebyśmy rozeszli się po wakacjach z ulgą, że już każdy rozchodzi się do swoich czynności. Ale jednocześnie tutaj w Związku Dużych Rodzin akcentujemy, że to jest czas, który buduje relacje rodzinne. Mamy zawsze tą przewagę nad małymi rodzinami. Mamy dzieci, które wzajemnie się bawią, wzajemnie wymyślają sobie atrakcje. Te duże mają już doświadczenie, przekazują młodszym, opiekują się młodszymi. Zawsze jest partner do zabawy, zawsze jest kreatywnie, wesoło.
2: Ale ten sezon wakacyjny to także różne wyjazdy, aktywności, niestety płatne. Tutaj chyba też duże rodziny stają przed pewnymi wyzwaniami. Jak znajdują takie ułatwienia w tym procesie?
3: Wiadomo, rodzina 2+2 to są 4 noclegi, 4 obiady. Jeżeli mówimy o rodzinie 2+5, to od razu mamy wszystko razy 7. I rzeczywiście to już robi wrażenie. Natomiast duże rodziny to są rodziny, które myślą bardzo sprytnie ekonomicznie. To znaczy najczęściej robimy wakacje niskobudżetowe, a między innymi duże rodziny wspierają się. Między innymi mamy taki projekt Wakacyjna Wymiana Domów. Tu nie chodzi już o zasoby finansowe. Tu chodzi o zasób, jakim jest wspólnota, czyli wzajemnie dajemy to, co mamy najlepsze. W tym momencie wymieniamy się swoimi domami, które są przystosowane do dużych rodzin, bo z reguły to, co jest najtrudniejsze, to to, że oferta na rynku skierowana jest jednak najczęściej do rodzin 2+2. I teraz, jeżeli mielibyśmy wyjechać na wakacje z jakiegoś biura podróży, no to najczęściej zaczyna być problem, jak położyć się w pokojach. Tu mamy też regulaminy, które są w dużych miejscach, czyli musi być w pokoju osoba dorosła. Jak rozdzielić się w związku z tym z dużą rodziną o 2 pokoje? Poza tym rosną wtedy koszty razy 2, jeżeli już mamy 2 apartamenty. A duże domy, dużych rodzin wzajemnie sobie udostępniane, to jest coś, co przyszło nam do głowy nie tylko po filmie Holiday, który na pewno Państwo pamiętają, ale też i ta największa wartość, jaka jest, to znaczy w związku dużych rodzin wspólnota, czyli wymieniamy się, pomagamy sobie nawzajem, mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa. Także tu mamy cały system dostosowany do dużej rodziny.
2: A czy ten program cieszy się dużą popularnością? Możemy powiedzieć o jakichś liczbach?
3: Ten program rozkręcamy od tego roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy około 50 domów zgłoszonych, więc w takim krótkim czasie, kiedy z tym wystartowaliśmy, to musimy powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni, bo to jest moment do przemyślenia dla całej rodziny, czy wpuszczamy inną rodzinę pod nasz dach. Natomiast ten odzew był naprawdę duży. Widać, że jest potrzeba, widać, że jest chęć, widać, że jest otwartość i to jest fantastyczne. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje w dużych rodzinach, to nie tylko te wymiany domów. Mamy kartę dużej rodziny, którą się zajmujemy, pozyskujemy partnerów ciągle karty i to jest też ogromne ułatwienie dla dużych rodzin, dlatego, że już sam wyjazd na wakacje jest ogromną ulgą w przypadku posiadaczy karty, bo PKP Intercity oferuje nam ogromne zniżki. Tu rzeczywiście nie dość, że komfort, bo nikt nie siedzi za kierownicą, nie ma problemu, że ktoś zaśnie, tylko mamy komfortowe warunki, w których możemy pograć w planszówki, poczytać razem książki, czy coś tam fajnego razem porobić. Nie ma tej niewygody samochodowej, a jednocześnie jest naprawdę duża

0: zniżka. Ale mamy zniżki, jeżeli chodzi o w ogóle korzystanie z wakacji, znaczy bezpłatny wstęp do parków narodowych, ogromne ulgi w różnego rodzaju atrakcjach, popugarniach, jakichś takich centrach rozrywki. To wszędzie rzeczywiście możemy się z tym spotkać, a jeżeli nie jedziemy pociągiem, tylko jedziemy samochodem, to również różnego rodzaju stacje benzynowe oferują nam duże zniżki. To musimy powiedzieć, to nie tylko na samą benzynę, ale i na myjnie, i na przykład te krótkie przegryzki w czasie jazdy. Także to rzeczywiście są realne zniżki dla dużych rodzin. Warto o tym pamiętać, warto korzystać z karty dużej rodziny.
1: Jednym słowem, da się, nie należy się zniechęcać.
0: Ja myślę, że nie tylko się da, ale my nie zniechęcamy, a zachęcamy do posiadania dużej rodziny. To jest dużo radości, dużo wspólnych wspomnień. Nie pamięta się wydanych pieniędzy, ale pamięta się te wspólne przeżycia i tą atmosferę, która temu towarzyszyła.
2: Z Koriną Bulendą ze Związku Dużych Rodzin rozmawiał Piotr Lędzion. Dodajmy jeszcze, że liczba rodzin objętych kartą dużej rodziny to już niemal 2 miliony, a to przekłada się na 5 milionów indywidualnych kart.
3: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, prawie kwadrans do godziny 18:00. Trwa magazyn reporterów, a w magazynie jeszcze wieści z Watykanu. Za chwilę.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
5: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Darmoros.
2: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
0: Wiadomości ze świata.
1: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
3: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
1: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
4: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
5: Pięć minut pozostało do 18:00. To wszystko w dzisiejszym magazynie, a za chwilę wiadomości z kraju, zagranicy, które przedstawi Mikołaj Gronet.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus.
7: Kolejna tragedia w Tatrach na Słowacji. Nie żyje Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w Tatrach Słowackich. Zginął 59-letni Polak, który upadł na szlaku. O szczegółach teraz nasz reporter Łukasz Bobek.
8: Do wypadku doszło w Dolinie Mięguszowieckiej na czerwonym szlaku prowadzącym do schroniska Chata pod Rysami. Zaraz po upadku mężczyzna stracił przytomność, a jego funkcje życiowe zaczęły szybko spadać. Natychmiast reanimację podjęli inni wędrowcy, a także pracownicy schroniska, którzy przybyli z przenośnym defibrylatorem. Następnie po przylocie na miejsce reanimację przejęli ratownicy górscy. Mężczyzny jednak mimo wysiłków nie udało się uratować.
7: To kolejna już podobna tragedia w Tatrach Wysokich. Na Słowacji kilka dni temu po upadku z wysokości 150 metrów zginął 21-letni Polak. Sąd aresztował dwóch podejrzanych o pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Na 3 miesiące za kraty trafili 45-letni Adam C. i 27-letni Tomasz M. Starszy z nich to gangster z więzienną przeszłością i bokser związany z walkami na gołe pięści. Mężczyźni mieli brutalnie zaatakować ukraińską parę, a nagrania krążą w sieci. Sprawę śledził nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
9: Odwołanie jest pewne. Usłyszałem od wszystkich obrońców obecnych na posiedzeniu aresztowym. Adwokat Mateusz Królikiewicz uważa, że kryminalna przeszłość Adama C. nie powinna mieć żadnego wpływu na decyzję.
10: Nie ma takiej przesłanki, że wobec osoby karanej uprzednio należy stosować areszt.
9: Drugi z podejrzanych, Tomasz M., zdaniem jego obrończyni Agaty Klimentowskiej, znalazł się po prostu w złym miejscu i czasie.
11: Niewłaściwie zareagował. Chciał pomóc, kiedy widział przemoc, widział jakieś niebezpieczne narzędzie.
9: Obrona wiele razy podkreślała, że film, który widzimy w internecie, to tylko wyrywek całej sytuacji. Prokuratura bierze to pod uwagę.
12: Na ten moment jest wystarczający do postawienia im zarzutu wystąpienia z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
9: Dodaje Beata Łęcka z wrocławskiej prokuratury. W sprawę zamieszany jest jeszcze jeden sprawca.
7: A ten wciąż jest poszukiwany.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie. Z opinii biegłych wynika, że krzyż na terenie parafii świętego Maksymiliana Kolbego zapalił się od zniczy. Prokuratura informuje, że tu cytat: nie stwierdzono śladów wskazujących na celowe podpalenie ani obecności substancji łatwopalnych. Krzyż był świadkiem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Przyjechali z całego kraju, by poznać historię i zainspirować się postacią słynnego kapelana Solidarności. W Warszawie odbywa się 6. letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku pod hasłem "Nie walcz ze złem metodami zła".
13: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski. To uczniowie szkół średnich i nauczyciele.
14: Jestem pierwszy raz. 23 lata jestem już nauczycielem. Współczesna młodzież potrzebuje autorytetów, którymi mogłaby inspirować się.
15: On jest takim nauczycielem dobrego przeżywania życia.
16: To jak ksiądz Jerzy tworzył kiedyś te relacje i tu przyciągał tłumy, to dokładnie działa teraz to samo. Choć jego fizycznie z nami nie mamy, wiemy, że on jest z nami duchowo i w to wierzymy doskonale.
17: I najpiękniejsze jest to, że to oni zapraszają rówieśników.
13: W planie są warsztaty, zwiedzanie miejsc związanych z księdzem Jerzym, spotkania ze świadkami jego życia oraz rodziną. Letnia szkoła księdza Popiełuszki zakończy się 2 sierpnia.
7: O czym informowała Aneta Paszko.

Dominuje słońce niezmiennie na Pomorzu. Trochę niegroźnych chmur tylko gdzieniegdzie. Termometry pokazują od 22 stopni do 27. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, ciśnienie bez zmian, 1021 hektopaskali. Temperatura w nocy około 17 stopni. Jutro wciąż słonecznie, na ogół niebo bezchmurne. Termometry pokażą w czwartek do 31.

Wielki w Radiu Plus, Marek Dmuchewicz, Lato z nutą nostalgii. Zapraszam do 19:00, między innymi Chris Rea, Toni Braxton, Rod Stewart, Shakin' Stevens. Dowiemy się też, jak w trakcie tej naszej wakacyjnej beztroski dbają o nas kontrolerzy inspekcji handlowej, którzy dla naszego dobra sprawdzają, co tam sobie tak chętnie kupujemy na tych wszystkich stoiskach. Czy te pamiątki, zabawki czy ubrania nie są aby toksyczne. Jak im idzie, na co my sami powinniśmy zwrócić uwagę, o tym w tej godzinie. A za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Cat Stevens.

0: Radio Plus zaglądamy do kalendarium. 29 lipca. Słuchamy, co się u nas działo dawno temu.
1: Rok 1661. Gdańska Rada Miejska wydała rozporządzenie regulujące na kilkadziesięcioleci organizację służby zdrowia w Gdańsku. Ustalono przepisy porządkowe dla lekarzy, zobowiązując ich do egzaminowania aptekarzy, chirurgów, balwierzy, akuszerek oraz do fachowego nadzoru nad działalnością aptek w mieście. Rok 1734. W wystawionym w Oliwie dokumencie król August III Sas potwierdził wszystkie przywileje i wolności dla Gdańska. Rok 1917. W gdańskim więzieniu zostali czasowo osadzeni Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski, aresztowani przez Niemców w Warszawie w nocy z 21 na 22 lipca. Z Gdańska zostali wywiesieni 29 lipca koleją pod eskortą żandarmów do miejsca kolejnego internowania w twierdzy w Magdeburgu. Rok 1920. W Gdańsku na Targu Siennym odbyła się kilkutysięczna manifestacja zorganizowana przez robotnicze związki zawodowe oraz socjaldemokratów jako protest przeciwko wysokim podatkom i drożyźnie. Podczas interwencji policji zginął robotnik z Nowego Portu. Rok 1939. Zakończono w Gdańsku trwającą od kwietnia przebudowę ulicy Nowe Ogrody. Zlikwidowano biegnącą jej środkiem aleję spacerową, a jej miejsce zajęła jednotorowa linia tramwajowa do Emaus. Po obu jej stronach powstały asfaltowe jezdnie i chodniki dla pieszych.
0: I to wszystko działo się 29 lipca. Kończymy kalendarium, a za chwilę w Radio Plus podpowiemy, na co zwrócić uwagę, zaopatrując się w nadmorskich stoiskach w niektóre pamiątki, albo nową garderobę, albo zabawki i parę innych rzeczy. Szczegóły za moment.
2: Reklama.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Gołębiewski, Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
13: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Od

0: Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 30 lipca w Arri Park Malbork. Half Price. Great Brands.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: wspólnego z bawełną, bywa, że nie są oficjalnie dopuszczone do obrotu. Żeby nas przed tym wszystkim chronić, na wakacyjnym szlaku w kurortach wraz z turystami pojawiają się kontrolerzy inspekcji handlowej. Odwiedzają stoiska, odwiedzają restauracje, hotele, sprawdzają ceny i pobierają próbki do badań. Z Beatą Manios z inspekcji handlowej rozmawia na ten temat Anna Świtalska.
1: Inspektorzy już pojawili się na wybrzeżu, by kontrolować, co kontroluje.
2: Będziemy sprawdzać różne rzeczy, bo chociażby ceny w sklepach i punktach usługowych. Przedsiębiorcy otwierają się na ten czas wakacyjny, nastawieni są na turystów. Chociażby punkty usługowe typu wypożyczalnia rowerów czy sprzętu, innego sprzętu sportowego, sprzętu wodnego. Sklepy oczywiście, punkty gastronomiczne także. Będziemy gościć właśnie w tego typu obiektach, także wakacje w większym stopniu będziemy gościć w miejscowościach turystycznych.
1: Co będziecie sprawdzać?
2: Wspomniane przeze mnie ceny, czyli prawidłowość uwidocznienia cen, a zatem przede wszystkim to, że cena przy towarze być musi, to myślę, że to nie ulega wątpliwości, chociaż sporadycznie, ale jednak zdarzają się jeszcze przypadki, kiedy po prostu cen nie ma. Oprócz tego ceny jednostkowe, czyli jeżeli mamy towar sprzedawany według masy i objętości, oprócz ceny za tą sztukę danego produktu musimy podać jeszcze cenę w przeliczeniu na litr, czy na przykład kilogram. W punktach usługowych również ceny, czyli jeżeli wypożyczamy jakiś sprzęt, na przykład rower, to ile nas będzie kosztować wypożyczenie, na przykład za godzinę czy dwie, w zależności od wielkości roweru, czy coś bierzemy dodatkowo, jakieś wyposażenie. Wszystko to musi być uwidocznione w cenniku i klient nie może mieć wątpliwości, ile powinien za taką usługę zapłacić.
1: Więcej kupujemy na pewno latem zabawek dla dzieci.
2: Tak, zabawki również. Próby będziemy pobierać w celu sprawdzenia zawartości ftalanów chociażby, czyli substancji, które w bardzo ograniczonej ilości, właściwie można powiedzieć, występować nie powinny. Więc nasza kontrola będzie polegała na ocenie produktu na miejscu, czyli czy oznakowanie jest zgodne z przepisami. Oprócz tego zostanie pobrana próba i laboratorium będzie te zabawki pod określonym kątem sprawdzać. Dzięki temu możemy po prostu tak kompleksowo do danej partii, do danej zabawki podejść i sprawdzić ją pod każdym względem.
1: Odzież. Dużo jest tej z Azji.
2: Tak, odzież rzeczywiście też w tym roku przede wszystkim skupiamy się na odzieży, na rzeczach przeznaczonych dla dzieci. Będziemy sprawdzać odzież i również pobierać próby w celu zweryfikowania na przykład składu surowcowego, czyli jeżeli etykieta czy wszywka na odzieży wskazuje, że jest to powiedzmy w 100% bawełna, czy w znacznym stopniu procentowym bawełna, to my zweryfikujemy, czy rzeczywiście ta informacja jest prawidłowa i prawdziwa.
1: A jak bywa?
2: Bywa różnie. Bywa różnie, odwiedzamy różne sklepy, nie omijamy również tych właśnie z chińskimi rzeczami, bo wiemy, że tam może być, mogą być nieprawidłowości, więc chcemy sprawdzić właśnie, jak to wygląda, ale również inne miejsca, czy to są sklepy sieciowe, czy hurtownie, również tam zachodzimy, pobieramy próby, więc różne podmioty są pod naszym nadzorem.
0: Z Beatą Manios z Inspekcji Handlowej rozmawiała Anna Świtalska.
3: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

Shaking Stevens w Radio Plus, prawie 10 minut do 19. Za chwilę Mikołaj Gronec przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy. Przed wiadomościami jeszcze duet Peter Gabriel, Kate Bush, ale najpierw Lady Punk.

0: Reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie.
2: Radio Plus.
3: Tragedia pod Gdańskiem. Nie żyje mężczyzna. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Powiemy też o tym, jak wyjechać na wakacje z dużą rodziną. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczne sceny w Otominie pod Gdańskiem. Mężczyzna odnalazł ciało swojego ojca. Jego matka jest ranna. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
4: Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną.
3: Mówił Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia i zabezpieczają materiał dowodowy.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie przez ponad 2 godziny rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
5: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
3: Była to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu sporu o nadanie przez niego nazwy bohaterów UPA jednostce wojskowej. Nowa rzecznik praw obywatelskich zapowiada zmiany w pracy urzędu. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła dziś ślubowanie przed Sejmem. Jak sama mówi, chce m.in. zbadać stosowanie aresztów tymczasowych, ale nie tylko. Mateusz Gołębiewski.
6: Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że urząd ma być bliżej obywateli, dlatego chce częściej wyjeżdżać w teren i regularnie spotykać się z mieszkańcami różnych regionów Polski. Jednym z pierwszych działań ma być także zbadanie praktyki stosowania tymczasowych aresztów oraz utworzenie nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do pomocy.
7: Tworzenie takiej delegatury jest konieczne po to, żeby również ta część Polski czuła, że ten urząd jest blisko.
6: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Nowa rzeczniczka jest adwokatką i od lat zajmuje się ochroną praw człowieka. Współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy i prowadziła sprawy przed europejskimi trybunałami.
3: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Duże rodziny mają pod górkę. Na wakacjach większość miejsc jest przystosowana dla rodzin z dwójką dzieci. Wypoczynek ma ułatwić program Rodzinne Wakacje – Wymiana Domów 3+.
8: Duże domy, dużych rodzin, wzajemnie sobie udostępniane, pomagamy sobie nawzajem. Mamy dostosowany dom do dużej rodziny, czyli mamy i duży czajnik, i tostery, i duże patelnie i tak dalej. Można się z tego śmiać, ale rzeczywiście często w hotelach no ten czajniczek jest taki, że gdybyśmy mieli całej rodzinie herbatę zrobić, to co najmniej pół godziny to trwa.
3: Mówiła Corina Bulenda ze Związku Dużych Rodzin. Do pilotażu zgłoszono już prawie 50 dużych domów.

0: Na Pomorzu dominuje słońce, bezchmurne niebo na ogół, jedynie zupełnie na północy regionu sporo chmur teraz. Termometry pokazują od 22 do 26 stopni, wiatr umiarkowany południowo-zachodni, ciśnienie 1021 hektopaskali, w nocy temperatura około 17 stopni. Jutro też słonecznie, też bezchmurne niebo na ogół, termometry pokażą w czwartek do 31 stopni.
1: Radio Plus.

Halina Frąckowiak w Radio Plus do 20. Między innymi jeszcze Alfa Ville, Lubega, Eurythmics, Leonard Cohen. Marek Mochewicz, Lato z nutą nostalgii. Zapraszam teraz Mandy i Barry Manilow.

0: Lubega w Radiu Plus, Mambo Number 5, ale to nie jest oryginał, bo oryginał to instrumentalny numer aż z 1949 roku, skomponowany przez kubańskiego dyrygenta i saksofonistę Damaso Pereza Prado. Niemiecki producent Lubegi dodał do niego nowoczesny beat, chwytliwy tekst, no i stworzył zupełnie nowy popowy twór, no i mamy Mambo Number 5, jakie znamy z 1999 roku. Tina Turner za chwilę w Radiu Plus, potem Marek Grechuta.
1: Reklama.
2: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
1: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Alphaville w Radiu Plus. 29 dzień lipca. Dziś mamy w kalendarzu Światowy Dzień Tygrysa. Jutro z kolei tak się składa, że przypada Dzień Sernika. Można połączyć jedno z drugim i świętować już dziś, bo jak powszechnie wiadomo, serniki to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Eurythmics teraz w Radiu Plus.

reklama. Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.

Laura Branigan w Radio Plus, 9 minut do 20. Do 20 jeszcze Jeanette i Belinda Carlisle, a od 20 na lato z nutą nostalgii zaprasza Marek Sierocki. Do 22. Same najlepsze, idealne na wakacyjny wieczór, że tak zachęcę. Zresztą sami wiecie, jakie perełki sprzed lat potrafi Marek wyciągnąć. Dobrej zabawy, udanego wieczoru. Marek Dmuchewicz, do usłyszenia, do jutra.

0: Reklama.
1: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
2: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam i na dobry początek duet Modern Talking w przeboju Sherry Sherry Lady, potem Mary Castley, Whenever You Need Somebody, a także grupa Level 42 i Lessons in Love.

0: To był Michael Jackson i piosenka Billie Jean, pochodząca z jego hitowego albumu Thriller.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwierają wykonawcy z Holandii. To grupa Art Company i Susanna. Potem wykonawcy z Austrii, grupa Opus i Life is Life. Będzie też formacja Redbox i For America, a także Shakin' Stevens w piosence Cry Just a Little Bit.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Za nami francuska grupa Magazine 16, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim, a przed nami Hiszpan, który głównie śpiewał po angielsku, David Lime i Bambina. Będzie też Desirel i jej klasyczny przebój Voyage, Voyage.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Taco przebojem Putin on the Ritz, potem grupa Alphaville i Big in Japan. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz.

To było niemieckie trio Alfa Willi, debiutancki przebój Big in Japan, przed nami włoska formacja Radio di Luna i Comanchero. Będzie też kolejna gwiazda muzyki italo-disco Valerie Dor w piosence Lancelot.

0: Jedna z największych gwiazd muzyki Italo Disco, Valerie Dore, utworem Lancelot zakończyła ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
1: Po reklamie.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwierają go Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys, utworem Always on My Mind. Potem Belinda Carlisle Luna, a także duet Eurythmics i Sweet Dreams.

To był włoski gwiazdor Italo Disco Albert One, a teraz niemiecki duet The Twins i Not The Loving Kind. Potem Donna Summer i I Feel Love, a także Giorgio Moroder i From Here To Eternity. Is there

Król dyskotekowej muzyki elektronicznej Giorgio Moroder za nami, a przed nami Marc Serón, francuski multiinstrumentalista w przeboju Supernature. A na zakończenie tego miksu grupa Kool & The Gang i Celebration.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.